0: Mieszkańcy Krakowa wybierali dziś nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie się zamykają. Za chwilę powinniśmy poznać pierwsze sondaże. Tłumy kibiców witały w Polsce naszych siatkarzy. Biało-czerwoni obronili tytuł Mistrzów Europy. Nauka poprzez zabawę w szczyrku. Chętni wzięli udział w teście z wiedzy o Unii Europejskiej i jej funduszach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Właśnie teraz w Krakowie powinny zamykać się lokale wyborcze. Mieszkańcy stolicy województwa małopolskiego wybierali nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach po odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O urząd prezydenta ubiegało się 7 kandydatów. Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla, około godziny 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3 a 4 rano. Wyniki zostaną wywieszone na drzwiach krakowskiego magistratu. Tymczasem pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki Ipsos. Wynika z nich, że Kraków czeka druga tura wyborów. Żaden z kandydatów nie zdobył poparcia na poziomie co najmniej 50%.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Brawa, okrzyki i biało-czerwone flagi. Tak kibice powitali na warszawskim lotnisku siatkarzy, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy. Z fanami czekającymi na zawodników rozmawiał Jan Oleński.
2: Cudowni, kochani, kibicujemy im od wielu, wielu lat. My całą rodziną zawsze zasiadamy przed telewizorami albo jesteśmy na trybunach. Jesteśmy dumni z tego, że mamy takich siatkarzy.
3: Jest super, tylko musimy zdobyć autograf.
4: Dla mnie to jest sport narodowy. Siatkówka. Sukcesy. Co roku przywozimy jakiś medal z jakiejś imprezy. No i z córką, z żoną kibicujemy.
5: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
6: Trzymamy kciuki.
0: W sobotnim finale w Mediolanie Polacy pokonali Francuzów 3-1. Zwycięstwo zapewniło im też udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Test z Unii Europejskiej można było rozwiązać w szczyrku. Uczestnicy musieli wiedzieć, co to są fundusze europejskie, co w szczyrku wypiękniało dzięki nim, albo kiedy Polska weszła do Unii. Zabawa to dobry sposób na przekazywanie wiedzy, mówi Krystyna Skrabek z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
7: Celem naszych gier terenowych jest pokazanie mieszkańcom województwa śląskiego, jakie projekty są realizowane z funduszy europejskich. Uświadamianie, że właśnie te miejsca, o których często nie mają pojęcia, korzystają z nich, ale nie wiedzą, że one powstały właśnie, czy zostały wyremontowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.
0: W tym roku w województwie śląskim zorganizowano 4 takie gry. Wcześniej w Żorach, Bytomiu i Żarkach. Studencie, sprawdź swoje ubezpieczenie, przypomina przed nowym rokiem akademickim Narodowy Fundusz Zdrowia. Ci, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Do 26 roku życia studenta może zgłosić do ubezpieczenia rodzic, opiekun, dziadkowie albo współmałżonek. Zgłoszenia może dokonać też uczelnia, mówi Julia Umywalnik ze Śląskiego Oddziału NFZ-u.
8: W tym drugim przypadku wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Warto zrobić to już teraz, żeby uniknąć niepotrzebnych formalności przed wizytą u lekarza lub serią badań.
0: W przeciwieństwie do rodziny, uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia bez ograniczeń wiekowych. A my na koniec jeszcze raz zaglądamy do Krakowa, gdzie dziś odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Ze wstępnych sondaży Ipsos dla Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu wynika, że mieszkańcy po raz drugi wybiorą się do urn, bo będzie druga tura. Żaden z kandydatów nie otrzymał poparcia na poziomie co najmniej 50%. W drugiej turze zmierzą się ze sobą Łukasz Gibała, który według sondaży Ipsos otrzymał 36,6% poparcia, oraz Monika Piątkowska z wynikiem 24,4%. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać po 22. A w nocy w regionie będzie bezchmurnie z temperaturą minimalną od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, a na termometrach nawet 22 stopnie.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zacznę od wyników wyborów

0: na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę z wynikiem 36,3%, a druga Monika Piątkowska uzyskała 29,9%, informuje Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu danych z ponad 99% obwodów. Oznacza to, że Gibała i Piątkowska powalczą o fotel włodarza stolicy Małopolski w drugiej turze wyborów 11 października. To czas rozmów z Rosją, uznał szef niemieckiej dyplomacji. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówił w TVP Info o rozmowie swojego niemieckiego odpowiednika z szefem rosyjskiego MSZ-u.
1: Niemcy miały bardzo poważny przekaz do Rosji, że mianowicie takie ataki jak ten na lotnisku w Lipsku są nie do przyjęcia i że jeśli się powtórzą, to będą konsekwencje.
0: Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Niemiec spotkali się w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. A teraz Francja. Wygrana centroprawicy, historyczny sukces narodowców. Nad Sekwaną ogłoszono wyniki wyborów do Senatu. Zgodnie z przewidywaniami wybory nie przyniosły zmiany w większości w Wyższej Izbie francuskiego parlamentu, ale po raz pierwszy tak mocną pozycję uzyskała partia Zjednoczenie Narodowe.
2: W wyborach odnowiono połowę składu Senatu. W głosowaniu uczestniczyli wyłącznie wielcy elektorzy, głównie lokalni radni i merowie. Centroprawica zachowa zdecydowaną większość w Izbie, mając według wstępnych szacunków około 200 senatorów. To obóz polityczny, który dominuje we francuskim Senacie niemal nieprzerwanie od ponad 60 lat. Główną siłą opozycyjną pozostaje lewica, która traci jednak kilka mandatów. Historyczny sukces ogłosiła natomiast Marine Le Pen. Jej partia razem z sojusznikami wzmocniła swoją obecność w Senacie z 5 mandatów do ponad 13, co umożliwia jej po raz pierwszy utworzenie klubu senatorskiego, zyskując tym samym większy wpływ na pracę Izby. Wybory do Senatu były ostatnim głosowaniem przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Trudno jednak wyciągnąć z nich wnioski, ponieważ ze względu na ordynację wyborczą nie odzwierciedlają one rzeczywistego poparcia dla partii politycznych, lecz pokazują raczej ich wpływy na poziomie lokalnym. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: W nich powracamy do kraju. Do niecodziennego zdarzenia doszło podczas regionalnego święta hodowców koni w miejscowości Górki na Mazowszu. Spuszony koń staranował grupę ludzi. Poszkodowane zostały 4 osoby, w tym dziecko, mówi Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały poszkodowane, 2 trafiły do szpitala, w tym dziecko. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.
0: 37-letni woźnica był trzeźwy, a na koniec Bydgoszcz i Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Wybrzmiały wiersze i fragmenty Kubusia Puchatka. Wybór powieści Alana Aleksandra Milna to nie przypadek. W tym roku mija 100 lat od pierwszego wydania jednej z najbardziej lubianych książek dla dzieci. Kubusia Puchatka czytali znani i lubiani bydgoszczanie.
5: Puchatek podrapał się w nosek i powiedział, że mu się zdawało, że królik mówił coś o swojej rodzinie.
6: Nasz syn pożera książki, tylko że póki co, ponieważ jest bardzo mały, to pożera je dosłownie. A w przyszłości mamy nadzieję, że tak jak rodzice będzie je pożerał, także czytając.
7: Nela bardzo lubi czytanie głośne, jeszcze nie czyta sama, ale to nasz czas wieczorny.
8: Bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było nudno.
9: Redaktor naczelny Polskiego Radia PIK, Cezary Wojtczak, również głośno czyta.
10: To jest taka akcja, w której zawsze chciałem wziąć udział. Ja w ogóle uwielbiam czytanie. Wychowałem się na książkach. Czytanie zawsze było takim moim drugim życiem.
11: Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz, Fundacji 12 Kamienica. Głośne czytanie daje jakieś umiejętności występowania, mówienia wtedy, gdy pytają, nazywania emocji, formułowania swoich myśli.
12: A jedyny powód robienia miodu to ten, żebym ja go jadł.
0: Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania przypada 29 września. Został ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy od 6 do 9 stopni w większości regionów możliwe gęste mgły ograniczające widzialność na drodze. Poniedziałek przypomni nam o niedawnym lecie, na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie Polski. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Wyższy z centrum 1031 hektopaskali nad Łotwą zalega nad

0: Morzem Bałtyckim. Zatoka Niżowa z nadmorza północnego Wielkiej Brytanii i Holandii przemieszcza się na północny wschód. Bałtyk południowy i południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni 4 do 5, miejscami w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-wschodni do południowego 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, na północy okresami 4. Widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-wschodni 3 do 4, miejscami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, miejscami 3. Widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-wschodni do południowego 5 do 3 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni do południowego 4 do 5, okresami w porywach do 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Tu Radio Dźwięk.

pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc, a może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się nie.

0: Jest 21. Mieszkańcy Krakowa wybierali dziś nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie się zamykają. Za chwilę powinniśmy poznać pierwsze sondaże. Tłumy kibiców witały w Polsce naszych siatkarzy. Biało-czerwoni obronili tytuł mistrzów Europy. Nauka poprzez zabawę w szczyrku. Chętni wzięli udział w teście z wiedzy o Unii Europejskiej i jej funduszach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Właśnie teraz w Krakowie powinny zamykać się lokale wyborcze. Mieszkańcy stolicy województwa małopolskiego wybierali nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach po odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O urząd prezydenta ubiegało się 7 kandydatów. Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla, około godziny 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3 a 4 rano. Wyniki zostaną wywieszone na drzwiach krakowskiego magistratu. Tymczasem pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki Ipsos. Wynika z nich, że Kraków czeka druga tura wyborów. Żaden z kandydatów nie zdobył poparcia na poziomie co najmniej 50%.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Brawa, okrzyki i biało-czerwone flagi. Tak kibice powitali na warszawskim lotnisku siatkarzy, którzy obronili tytuł mistrzów Europy. Z fanami czekającymi na zawodników rozmawiał Jan Oleński.
2: Są cudowni, kochani. Kibicujemy im od wielu, wielu lat. Całą rodziną zawsze zasiadamy przed telewizorami albo jesteśmy na trybunach. Jesteśmy dumni z tego, że mamy takich siatkarzy.
3: Jest super, tylko musimy zdobyć autograf.
4: Dla mnie to jest sport narodowy. Siatkówka. Sukcesy. Co roku przywozimy jakiś medal z jakiejś imprezy. No i z córką, z żoną kibicujemy.
5: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
6: Trzymamy kciuki.
0: W sobotnim finale w Mediolanie Polacy pokonali Francuzów 3-1. Zwycięstwo zapewniło im też udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Test z Unii Europejskiej można było

0: związać w Szczyrku. Uczestnicy musieli wiedzieć, co to są fundusze europejskie, co w Szczyrku wypiękniało dzięki nim, albo kiedy Polska weszła do Unii. Zabawa to dobry sposób na przekazywanie wiedzy, mówi Krystyna Skrabek z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
1: Celem naszych gier terenowych jest pokazanie mieszkańcom województwa śląskiego, jakie projekty są realizowane z funduszy europejskich. Uświadamianie, że właśnie te miejsca, o których często nie mają pojęcia, korzystają z nich, ale nie wiedzą, że one powstały właśnie, czy zostały wyremontowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.
0: W tym roku w województwie śląskim zorganizowano 4 takie gry. Wcześniej w Żorach, Bytomiu i Żarkach. Studencie, sprawdźcie swoje ubezpieczenie, przypomina przed nowym rokiem akademickim Narodowy Fundusz Zdrowia. Ci, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Do 26 roku życia studenta może zgłosić do ubezpieczenia rodzic, opiekun, dziadkowie albo współmałżonek. Zgłoszenia może dokonać też uczelnia, mówi Julia Umywalnik ze Śląskiego Oddziału NFZ-u.
2: W tym drugim przypadku wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Warto zrobić to już teraz, żeby uniknąć niepotrzebnych formalności przed wizytą u lekarza lub serią badań.
0: W przeciwieństwie do rodziny, uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia bez ograniczeń wiekowych. A my na koniec jeszcze raz zaglądamy do Krakowa, gdzie dziś odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Ze wstępnych sondaży Ipsos dla Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu wynika, że mieszkańcy po raz drugi wybiorą się do urn, bo będzie druga tura. Żaden z kandydatów nie otrzymał poparcia na poziomie co najmniej 50%. W drugiej turze zmierzą się ze sobą Łukasz Gibała, który według sondaży Ipsos otrzymał 36,6% poparcia, oraz Monika Piątkowska z wynikiem 24,4%. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać po 22. A w nocy w regionie będzie bezchmurnie z temperaturą minimalną od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, a na termometrach nawet 22 stopnie.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa osiągnęli odpowiednio 36,3% oraz 29,9% głosów, informuje Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu danych z ponad 99,5% obwodów wyborczych. Socjolog Jarosław Flis ocenił w TVP Info, że o ostatecznym zwycięstwie rozstrzygnął bezpośrednie starcia Gibały i Piątkowskiej w debatach 1-1.
5: Taka strategia, żeby jednak akcentować przede wszystkim sprawę dotarcia do wyborców, a nie do partii, jest w tym momencie jedną sensowną, więc będziemy mieć debaty na pewno, będziemy mieć bezpośrednie starcia już 1-1 i to rozstrzygnie o tych wyborach.
4: Profesor Janusz Majcherek spodziewa się ostrej kampanii przed drugą turą. Jego zdaniem Łukasz Gibała może skupić się na atakowaniu swojej rywalki Moniki Piątkowskiej.
6: On unika jakichkolwiek jednoznacznych deklaracji i dlatego spodziewam się deklaracji swojego własnego programu, co on by chciał dla Krakowa zrobić. Dlatego spodziewam się, że będzie się koncentrował raczej na dezawuowaniu swojej rywalki, kontrkandydatki.
4: Druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. Zostali powitani jak prawdziwi bohaterowie. Polscy siatkarze powrócili wczoraj do kraju po zdobyciu złotego medalu Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie przywitał ich tłum kibiców. Rozgrywający Jan Firlej mówi o dumie po triumfie w Mistrzostwach Europy i wcześniejszym zwycięstwie w Lidze Narodów, ale nie ukrywa, że potrzebuje odpoczynku.
7: Na pewno dużą radość. Ta długa, żmudna i naprawdę ciężka praca okraszona 2 złotymi medalami, smakuje wybornie, ale no kosztowało nas to na pewno dużo, dużo poświęceń, dużo zdrowia, dużo czasu i cierpliwości, więc jest duża radość w głowie i na pewno już myślę o odpoczynku, o tych krótkich, ale jednak wakacjach.
4: Reprezentacja Polski tytuł Mistrzów Europy w siatkówce zdobyła już po raz trzeci. W aktualnościach przenosimy się do Szwajcarii. Helweci zdecydowanie odrzucili w referendum propozycję wpisania do konstytucji punktów utrudniających stosowanie sankcji gospodarczych i zakazujących współpracy militarnej.
8: Ponad 70% głosujących powiedziało zmianom nie. W konstytucji nie znajdzie się zatem zapis umożliwiający nakładanie przez Szwajcarię sankcji gospodarczych na inne państwa jedynie wtedy, gdy nałożyłaby je Organizacja Narodów Zjednoczonych. W 2022 roku Szwajcaria dołączyła do przyjmowanych przez Unię Europejską kolejnych restrykcji względem Rosji po jej pełnoskalowej agresji.

0: agresji na Ukrainę. Inicjatorzy referendum, konserwatyści, byli temu przeciwni, uznając, że to zbytnie poluzowanie neutralności, z której słynie kraj Helwetów. Drugi z odrzuconych zapisów miał zabraniać nie tylko wstępowania do sojuszów militarnych, ale nawet współpracy z nimi. W ocenie analityków Szwajcarzy pozostają zwolennikami neutralności, ale popierają działania wymierzone w Kreml, bo działania Rosji uznają za zagrożenie dla całego kontynentu. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Kenijczyk Steven Kibor i Węgierka Lili Anna Windyk-Stoff zwycięzcami maratonu warszawskiego. Tysiące biegaczy przemierzyło w niedzielę ulice 7 stołecznych dzielnic, pokonując ponad 42 kilometry. W rozmowie z Agatą Król mówili, że to prawdziwe święto tej dyscypliny, wymagające odpowiedniego przygotowania fizycznego i psychicznego.
3: Są duże emocje, bo jednak się z drugiej strony człowiek trochę martwi zawsze, bo to jest duży dystans.
4: Kibicujecie tacie?
5: Tak. Tato, dawaj.
6: Przy tym tego typu dystansach to jest jednak już dużo głowa i mi na przykład osobiście bardzo pomaga kibice. I w szczególności wszelkiego typu grupy przedszkolne. Wtedy człowiek podbiega do nich, przybija te piąteczki. Głowa wtedy jednak jest, powiedzmy, zajęta czym innym, tak? A jednak to takie dziecko zawsze pozytywnie naładuje. Wtedy zaczynam rwać tempo, bo jednak te nogi same się rwą.
7: Ze szwagrem zawsze dobre. Tutaj jest mój szwagier.
8: Tak jest, dokładnie.
7: Mój mentor.
4: Duet się raźniej.
7: Zdecydowanie tak.
2: Warszawski maraton odbył się już po raz 48. To najdłużej nieprzerwanie organizowana rywalizacja tego typu w Polsce. A w aktualnościach jeszcze Serbia. Aleksandar Vučić złożył rezygnację z urzędu prezydenta tego kraju. W wieczornym wystąpieniu w Belgradzie powiedział, że pełniąc funkcję głowy państwa służył Serbii wiernie, honorowo i uczciwie.
9: Vučić, który był prezydentem od 2017 roku i w 2022 roku uzyskał reelekcję, zapowiedział swoją rezygnację już wcześniej. Po odejściu z urzędu zamierza pozostać aktywny politycznie i wziąć udział w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Serbska Partia Postępowa wskazała go jako lidera swojej listy oraz kandydata na premiera. On sam, zgodnie z obowiązującą konstytucją, nie może po raz trzeci ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. Zgodnie z serbską procedurą po rezygnacji prezydenta obowiązki głowy państwa ma przejąć przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Ana Brnabić, a następnie zostaną przeprowadzone wybory prezydenckie. Te na pewno odbędą się po wyborach parlamentarnych. Był już prezydent, od dłuższego czasu musi się mierzyć z krytyką i silnym ruchem społecznego oporu kierowanego przez studentów. Od prawie dwóch lat w kraju trwają ciągłe protesty po tragedii budowlanej na dworcu w Nowym Sadzie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Noc raczej chłodna, w większości regionów termometry pokazują poniżej 10 stopni. Na szczęście w ciągu dnia będzie już znacznie cieplej, od 17 stopni na północnym wschodzie do nawet 24 w zachodniej części Polski.
1: Jedynka. Polskie Radio.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Mieszkańcy Krakowa wybierali dziś nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie się zamykają. Za chwilę powinniśmy poznać pierwsze sondaże. Tłumy kibiców witały w Polsce naszych siatkarzy. Biało-czerwoni obronili tytuł mistrzów Europy. Nauka poprzez zabawę w szczyrku. Chętni wzięli udział w teście z wiedzy o Unii Europejskiej i jej funduszach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Właśnie teraz w Krakowie powinny zamykać się lokale wyborcze. Mieszkańcy stolicy województwa małopolskiego wybierali nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach po odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O urząd prezydenta ubiegało się 7 kandydatów. Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla, około godziny 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3 a 4 rano. Wyniki zostaną wywieszone na drzwiach krakowskiego magistratu. Tymczasem pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki Ipsos. Wynika z nich, że Kraków czeka druga tura wyborów. Żaden z kandydatów nie zdobył poparcia na poziomie co najmniej 50%.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Brawa, okrzyki i biało-czerwone flagi. Tak kibice powitali na warszawskim lotnisku siatkarzy, którzy obronili tytuł mistrzów Europy. Z fanami czekającymi na zawodników rozmawiał Jan Oleński.
2: Cudowni, kochani, kibicujemy im od wielu, wielu lat. My całą rodziną zawsze zasiadamy przed telewizorami albo jesteśmy na trybunach. Jesteśmy dumni z tego, że mamy takich siatkarzy.
3: Jest super, tylko musimy zdobyć autograf.
4: Dla mnie to jest sport narodowy. Siatkówka. Sukcesy. Co roku przywozimy jakiś medal z jakiejś imprezy. No i z córką, z żoną kibicujemy.
5: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
6: Trzymamy kciuki.
0: W sobotnim finale w Mediolanie Polacy pokonali Francuzów 3-1. Zwycięstwo zapewniło im też udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Test z Unii Europejskiej można było rozwiązać w Szczyrku. Uczestnicy musieli wiedzieć, co to są fundusze europejskie, co w Szczyrku wypiękniało dzięki nim, albo kiedy Polska weszła do Unii. Zabawa to dobry sposób na przekazywanie wiedzy, mówi Krystyna Skrabek z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
7: Celem naszych gier terenowych jest pokazanie mieszkańcom województwa śląskiego, jakie projekty są realizowane z funduszy europejskich. Uświadamianie, że właśnie te miejsca, o których często nie mają pojęcia, korzystają z nich, ale nie wiedzą, że one powstały właśnie, czy zostały wyremontowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.
0: W tym roku w województwie śląskim zorganizowano 4 takie gry. Wcześniej w Żorach, Bytomiu i Żarkach. Studencie, sprawdźcie swoje ubezpieczenie, przypomina przed nowym rokiem akademickim Narodowy Fundusz Zdrowia. Ci, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego.

0: prawnego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Do 26 roku życia studenta może zgłosić do ubezpieczenia rodzic, opiekun, dziadkowie albo współmałżonek. Zgłoszenia może dokonać też uczelnia, mówi Julia Umywalnik ze Śląskiego Oddziału NFZ-u.
1: W tym drugim przypadku wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Warto zrobić to już teraz, żeby uniknąć niepotrzebnych formalności przed wizytą u lekarza lub serią badań.
0: W przeciwieństwie do rodziny, uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia bez ograniczeń wiekowych. A my na koniec jeszcze raz zaglądamy do Krakowa, gdzie dziś odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Ze wstępnych sondaży Ipsos dla Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu wynika, że mieszkańcy po raz drugi wybiorą się do urn, bo będzie druga tura. Żaden z kandydatów nie otrzymał poparcia na poziomie co najmniej 50%. W drugiej turze zmierzą się ze sobą Łukasz Gibała, który według sondaży Ipsos otrzymał 36,6% poparcia, oraz Monika Piątkowska z wynikiem 24,4%. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać po 22. A w nocy w regionie będzie bezchmurnie z temperaturą minimalną od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, a na termometrach nawet 22 stopnie.
2: Tu Radio Dźwięk. Ja.
3: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa z wynikiem 36% i 38% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z wynikiem 29,91%. Oboje będą rywalizowali w drugiej turze. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała ostateczne wyniki po przeliczeniu głosów ze wszystkich obwodów. Michał Drewnicki uzyskał 17,5% poparcia, Aleksandra Owca 6,9%, Daria Gosek-Popiełek 4,8%, Michał Klimek 4,1%, a Sławomir Pietrzak 0,3% głosów. Sławomir Pietrzyk oczywiście. Druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. Koalicja rządząca apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa przyjęta przez Sejm i Senat powinna przynieść dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu państwa oraz pozwolić na sfinansowanie kolejnej edycji programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednia wersja została odesłana przez Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego bez podpisu. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna stwierdził, że w kwestii cen paliw prezydent kieruje się polityczną kalkulacją.
4: Prezydent nie chce pomóc rządowi. Uważa, że wszystko, co może się wiązać z tym, że rząd będzie miał polityczny sukces, że trzeba to zablokować. Patrzę na to w takim wymiarze bardzo, bardzo konkretnym, bo po raz kolejny upiera się na to weto, które po prostu nam wszystkim szkodzi, bo utrzymuje wysokie ceny paliw.
3: Poseł Rozwoju Plus Krzysztof Szczucki ma wątpliwości dotyczące ustawy, która miałaby działać wstecz, czyli opodatkować nadzwyczajne zyski od marca 2026 roku. Ugrupowanie proponuje stworzenie specjalnego funduszu, do którego mają wpływać pieniądze od koncernów paliwowych.
5: Dwa zarzuty. No jeden właśnie tą wątpliwość konstytucyjną, a drugi może nawet z perspektywy obywateli ważniejszy. Czy mamy pewność, że te pieniądze pobrane z tego podatku trafią rzeczywiście na obniżenie cen paliw? Bo to rozwiązanie rządowe powoduje, że one będą wrzucone do budżetu i dobrą wolą rządu, ministra finansów, większości parlamentarnej będzie przeznaczenie na obniżki cen paliw.
3: Prezydent skierował do Sejmu własny projekt ustawy pozwalający na tymczasowe zwolnienie sprzedaży paliw od podatku od sprzedaży detalicznej. Minister energii Miłosz Motyka zwraca uwagę, że Karol Nawrocki w projekcie nie wskazał, jak załatać dziurę budżetową wynikającą z proponowanej obniżki podatków. A w aktualnościach teraz Warszawa i zatrzymanie poszukiwanego za oszustwa internetowe w całej Polsce 25-letniego Ukraińca. Spowodowane przez niego straty oszacowano na prawie 2 miliony złotych. Mężczyzna wpadł w ręce policji w stolicy, mówi Jagoda Jawor z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
6: Od 2025 roku był poszukiwany 13 podstawami prawnymi, w tym 2 listami gończymi za oszustwa metodą na pracownika banku. Ten 25-latek wyłudzał kody do płatności internetowej, podając się za pracownika banku.
3: A teraz przebywa w tymczasowym areszcie, grozi mu jednak nawet 8-letnia odsiadka w więzieniu.

0: są aktualności jedynki.
1: W nich teraz przenosimy się za ocean. Północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych walczy z powodziami i silnym wiatrem, a mieszkańcy Hawajów trzeci raz w tym roku doświadczają ataku huraganu. Anomalie dotykają łącznie kilkunastu milionów osób.
2: Nad wybrzeże od stanu Delaware aż po Massachusetts nasuwały się strefy intensywnych opadów deszczu. W ciągu ostatnich 24 godzin w niektórych rejonach stanu New Jersey oraz południowo-wschodniej części Nowej Anglii spadło do 8 cm deszczu, a miejscami nawet więcej. Na obszarach przybrzeżnych od wybrzeży Virginii aż po Long Island w stanie Nowy Jork występują podtopienia. Do poniedziałku obowiązują ostrzeżenia przed powodzią przybrzeżną oraz silnymi podmuchami wiatru dochodzącymi do 100 km na godzinę. Władze apelują, aby zrezygnować z podróży i pozostać w domach. Ten weekend około miliona mieszkańców Hawajów pozostaje w stanie gotowości, podczas gdy huragan Nolo powoli zbliża się do wysp, niosąc ze sobą ulewne deszcze i silny wiatr. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
1: Na koniec Francja i kończąca się dziś pielgrzymka papieża. Leon XIV wczoraj spotkał się z ofiarami przemocy seksualnej we francuskim kościele. Był to jeden z ważnych momentów jego wizyty w Lourdes.
3: To pierwszy raz, kiedy spotkanie papieża z ofiarami przemocy seksualnej w kościele zostało wpisane do oficjalnego programu jego podróży apostolskiej. Leon XIV spotkał się prywatnie z 7 osobami, które padły ofiarą nadużyć ze strony znanych duchownych lub były ofiarami nadużyć w katolickich szkołach. Wcześniej papież modlił się w Lourdes przed zdjęciem płaczącego dziecka, symbolizującym ofiary nadużyć w kościele. Aby uleczyć głębokie rany, niewierności i bolesne zagubienia, do których dochodziło w łonie kościoła, musimy z pokorą stanąć pod oczyszczającym spojrzeniem Pana. Apelował w niedzielnej homilii. Wezwał również francuskich biskupów do kontynuowania wysiłków na rzecz zwalczania nadużyć. To właśnie w Lourdes 5 lat temu francuscy biskupi publicznie przeprosili za skandale seksualne. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
1: Przed nami ciepły początek tygodnia. Będzie pogodnie, a termometry pokażą dziś od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum i do 24 na zachodzie Polski.
0: Jedynka. Polskie Radio.
4: Tu Radio Dźwięk.

Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli

Jest 21. Mieszkańcy Krakowa wybierali dziś nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie się zamykają. Za chwilę powinniśmy poznać pierwsze sondaże. Tłumy kibiców witały w Polsce naszych siatkarzy. Biało-czerwoni obronili tytuł mistrzów Europy. Nauka poprzez zabawę.

0: A we Wszczyrku chętniej wzięli udział w teście z wiedzy o Unii Europejskiej i jej funduszach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Właśnie teraz w Krakowie powinny zamykać się lokale wyborcze. Mieszkańcy stolicy województwa małopolskiego wybierali nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach po odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O urząd prezydenta ubiegało się 7 kandydatów. Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla, około godziny 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3 a 4 rano. Wyniki zostaną wywieszone na drzwiach krakowskiego magistratu. Tymczasem pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki Ipsos. Wynika z nich, że Kraków czeka druga tura wyborów. Żaden z kandydatów nie zdobył poparcia na poziomie co najmniej 50%.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Brawa, okrzyki i biało-czerwone flagi. Tak kibice powitali na warszawskim lotnisku siatkarzy, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy. Z fanami czekającymi na zawodników rozmawiał Jan Oleński.
2: Cudowni, kochani, kibicujemy im od wielu, wielu lat. My całą rodziną zawsze zasiadamy przed telewizorami albo jesteśmy na trybunach. Jesteśmy dumni z tego, że mamy takich siatkarzy.
3: Jest super, tylko musimy zdobyć autograf.
4: Dla mnie to jest sport narodowy. Siatkówka. Sukcesy. Co roku przywozimy jakiś medal z jakiejś imprezy. No i z córką, z żoną kibicujemy.
5: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
6: Trzymamy kciuki.
0: W sobotnim finale w Mediolanie Polacy pokonali Francuzów 3-1. Zwycięstwo zapewniło im też udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Test z Unii Europejskiej można było rozwiązać w Szczyrku. Uczestnicy musieli wiedzieć, co to są fundusze europejskie, co w Szczyrku wypiękniało dzięki nim, albo kiedy Polska weszła do Unii. Zabawa to dobry sposób na przekazywanie wiedzy, mówi Krystyna Skrabek z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
7: Celem naszych gier terenowych jest pokazanie mieszkańcom województwa śląskiego, jakie projekty są realizowane z funduszy europejskich. Uświadamianie, że właśnie te miejsca, o których często nie mają pojęcia, korzystają z nich, ale nie wiedzą, że one powstały właśnie, czy zostały wyremontowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.
0: W tym roku w województwie śląskim zorganizowano 4 takie gry. Wcześniej w Żorach, Bytomiu i Żarkach. Studencie, sprawdźcie swoje ubezpieczenie, przypomina przed nowym rokiem akademickim Narodowy Fundusz Zdrowia. Ci, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Do 26 roku życia studenta może zgłosić do ubezpieczenia rodzic, opiekun, dziadkowie albo współmałżonek. Zgłoszenia może dokonać też uczelnia, mówi Julia Umywalnik ze Śląskiego Oddziału NFZ-u.
8: W tym drugim przypadku wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Warto zrobić to już teraz, żeby uniknąć niepotrzebnych formalności przed wizytą u lekarza lub serią badań.
0: W przeciwieństwie do rodziny, uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia bez ograniczeń wiekowych. A my na koniec jeszcze raz zaglądamy do Krakowa, gdzie dziś odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Ze wstępnych sondaży Ipsos dla Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu wynika, że mieszkańcy po raz drugi wybiorą się do urn, bo będzie druga tura. Żaden z kandydatów nie otrzymał poparcia na poziomie co najmniej 50%. W drugiej turze zmierzą się ze sobą Łukasz Gibała, który według sondaży Ipsos otrzymał 36,6% poparcia, oraz Monika Piątkowska z wynikiem 24,4%. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać po 22. A w nocy w regionie będzie bezchmurnie z temperaturą minimalną od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, a na termometrach nawet 22 stopnie.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Radny miasta i senatorka Koalicji Obywatelskiej zmierzą się 11 października. Łukasz Gibała zdobył 36,3% głosów.

0: Była Monika Piątkowska 29,9%.
1: Na podium na trzecim miejscu stanął kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki.
2: Ogromny sukces, że przebiliśmy szklany sufit i ja z tego wyniku naprawdę jestem bardzo zadowolony i dumny.
1: Ale tylko dwóch najlepszych kandydatów weszło do drugiej tury i podobnie jak Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy.
3: Jak widać, nie mam dzisiaj mandatu prezydenckiego.
1: Dla nich wyścig wyborczy się skończył. Dla radnego Łukasza Gibały wręcz przeciwnie.
4: Nie ma skuteczniejszego sposobu przekonywania ludzi jak rozmowa twarzą w twarz. I to będzie nasz plan.
1: Ale podobne intensywne plany ma Monika Piątkowska z KO.
5: Przede wszystkim rozmowa z mieszkankami i z mieszkańcami naszego miasta, bo to oni zdecydują 11 października.
1: Dużo też będzie zależeć od tego, jak zagłosują wyborcy przegranych kandydatów. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili wczoraj do kraju. Na lotnisku Chopina w Warszawie czekali na nich kibice z flagami i transparentami. Z fanami siatkarskiej reprezentacji Polski rozmawiał Jan Olęcki.
6: Oglądałem ten mecz i naprawdę to były emocje. Polacy są najlepsi. Gratuluję wam super wygranej, jestem waszym kibicem.
7: Gratulacje, no bo co, obrona tytułu mistrzowskiego to zawsze jest wydarzenie. To jest jedyny taki polski zespół, który zdobywa seryjnie tytuły. I lecimy do Los Angeles i za rok mamy Mistrzostwa Świata.
8: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
0: Powitanie nie skończyło się na brawach. Zawodnicy mieli też czas na zdjęcia i autografy. W sobotnim finale Polacy pokonali Francję 3-1 i zapewnili sobie w ten sposób awans na igrzyska w Los Angeles. A w aktualnościach teraz Litwa i ćwiczenia mobilizacyjne. Testowane są m.in. procedury ewakuacji ludności. W tym tygodniu dołączył do nich polscy eksperci, z którymi Litwini mają sprawdzić procedury ewakuacji przez granicę i przygotować wspólny plan działania.
9: Ćwiczenia stanowią sprawdzian litewskiego systemu mobilizacyjnego. Ich scenariusze przewidują m.in. cyberataki, dezinformacje czy zakłócenia w energetyce. W weekend sprawdzano proces ewakuacji ludności. Scenariusz zakładał przemieszczenie mieszkańców z 30 samorządów do kolejnych 30. Litewskie władze zapowiadają, że podczas ćwiczeń testowane będą również procedury ewakuacji ludności przez granicę z Polską. Przesmyk Suwalski ma ogromne znaczenie zarówno z wojskowego, jak i logistycznego punktu widzenia, mówił szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas. Jak dodał, trzeba przejść przez całą procedurę i sprawdzić wszystkie wyzwania, które mogą się pojawić. Udział Polski przenosi je na zupełnie inny poziom. Na Litwę mają przybyć przedstawiciele różnych polskich instytucji, by wspólnie ze stroną litewską przeanalizować procedury, wskazać ich słabe punkty i przygotować wspólny plan działania. Jak dowiedziało się Polskie Radio, polscy eksperci przyjadą w środę wieczorem. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Ćwiczenia potrwają do 3 października.
10: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz apel Narodowego Funduszu Zdrowia. Studencie, sprawdź swoje ubezpieczenie, przypomina NFZ przed nowym rokiem akademickim. Osoby podejmujące wakacyjną pracę często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Do 26 roku życia studenta może zgłosić rodzic, opiekun, dziadkowie lub małżonek. Może to też zrobić uczelnia bez limitu wiekowego, mówi Julia Umywalnik ze Śląskiego Oddziału NFZ-u.
11: W tym drugim przypadku wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP.
0: Uczelnia nie zgłasza do ubezpieczenia automatycznie po rozpoczęciu roku akademickiego. Student musi złożyć odpowiedni wniosek. A w aktualnościach jeszcze Czechy. Skutki suszy u naszych południowych sąsiadów coraz wyraźniej widać gołym okiem. Opadająca woda odsłania obiekty przez dziesięciolecia znajdujące się pod jej powierzchnią. Pojawiają się ślady dawnych osad, cmentarzy i dróg.
12: Nad zbiornikiem Lipno na południu kraju niski poziom wody odsłonił pozostałości cmentarza. Na brzegu pojawiły się dziesiątki nagrobków z połowy XIX wieku. Dawniej znajdowały się poza cmentarzem parafialnym, z którego ekshumowano zmarłych przed budową zapory w latach 50. ubiegłego stulecia. Na zbiorniku Brzezowa koło Karlowych Warów susza odsłoniła znajdujący się zwykle kilka metrów pod wodą historyczny most. Ostatni raz był widoczny w 1983 roku, gdy z przyczyn technicznych opróżniano zbiornik. Teraz suchą nogą można po nim przejść z jednego brzegu na drugi, co wykorzystało w miniony weekend wielu spacerowiczów. Hydrolodzy przewidują, że w ciągu 2 tygodni woda odsłoni budynki zatopione ponad 70 lat temu przy budowie zapory w Slapach na południe od Pragi. Stałoby się tak po raz pierwszy w historii zbiornika. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek będzie pogodny i bardzo ciepły jak na końcówkę września. Na termometrach dziś od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum i do 24 na zachodzie kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 22. Kraków czeka druga tura wyborów na prezydenta miasta. Według ExitPol o głosy powalczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Mieszkańcy gminy Poczesna decydowali w sprawie ewentualnego odwołania wójta. Czekamy na oficjalne dane na temat referendum. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach otworzyło się dla zwiedzających. W zajezdni zorganizowano dzień otwarty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska to kandydaci na prezydenta Krakowa, którzy najprawdopodobniej powalczą o głosy w drugiej turze wyborów. Tak wynika z sondaży przeprowadzonych przez pracownię Ipsos. Łukasz Gibała to radny klubu Kraków dla mieszkańców. Według sondaży otrzymał poparcie na poziomie 36,6% głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Monika Piątkowska, senator Koalicji Obywatelskiej, popierana też przez PSL. Z badań wynika, że otrzymała 24,4% głosów. Jak mówił Łukasz Gibała, zwyciężył Kraków dla mieszkańców, a nie dla partii politycznych.
2: Musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić nadzieję i normalność, żeby posprzątać bałagan, żeby zakończyć w Krakowie epidemię kolesiostwa, partyjniactwa i nepotyzmu, żeby nie było równych i równiejszych. I musimy zrobić wszystko, żeby jak najdalej od Krakowa odsunąć tę niszczącą polskie społeczeństwo i polskie rodziny polaryzację.
0: Monika Piątkowska podkreśliła, że kampania była trudna i brutalna.
3: Idziemy dalej i jestem przekonana, że te 2 tygodnie będą czasem bardzo dobrych, życzliwych rozmów. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Krakowa, którzy oddali na mnie głos. Ale dziękuję, kochani, wszystkim wam, Krakusi, którzy poszliście do wyborów. Naprawdę.
0: Według ExitPol frekwencja wyniosła 41,9%. Wyniki głosowania powinny być znane nad ranem. Druga tura 11 października. Czas decyzji również za mieszkańcami gminy Poczesna w powiecie częstochowskim. Do 21 trwało referendum w sprawie ewentualnego odwołania wójta. Na głosujących czekało 10 lokali wyborczych. Czekamy na wyniki. Aby referendum było wiążące, do urn musiało pójść ponad 3200 osób.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Tysiące widzów z całej Polski zgromadziło dziś zejście owiec z hal na Bukowinie w Węgierskiej Górce. To oficjalne zakończenie sezonu pasterskiego w województwie śląskim. Turyści, z którymi rozmawiał nasz reporter, nie kryli podziwu.
4: Wszystkich zaskoczyło, ile osób tu dzisiaj przybyło. Owce wspaniałe, jak to wiadomo, jak to owce. Dzieciom trzeba pokazać.

0: W Warszawie no trudno szukać.
1: Też mamy zrobione zdjęcie z owieczkami. Z juchasami i z pieskami.
2: Wydarzenie było szczególne dlatego, że w województwie śląskim trwa rok górali i obrzędów pasterskich. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach otworzyło dziś swoje drzwi dla odwiedzających. W ramach Dnia Otwartego mieszkańcy regionu mogli podziwiać zabytkowe modele autobusów, warsztaty czy skorzystać z wielu innych atrakcji. Zaprosiliśmy mieszkańców, żeby złapali inną perspektywę, podkreśla Malwina Kaczor z PKM-u.
3: Wszyscy mieszkańcy widzą tylko nasze autobusy i naszych kierowców w trasie. Wsiadają, dojadą gdzieś i wysiadają. A tak naprawdę chcieliśmy im pokazać, że zajezdnia i transport miejski to jest coś więcej, że pracuje na to wielu ludzi, żeby te autobusy mogły codziennie jeździć po naszym mieście.
2: Jedną z atrakcji był też przejazd historycznym Ikarusem. To już drugi dzień otwarty zorganizowany przez katowicki PKM. Noc w regionie będzie bezchmurna, a na termometrach minimalnie od 6 do 9 stopni. Poniedziałek w regionie ma być słoneczny z temperaturą do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Radny miasta i senatorka Koalicji Obywatelskiej zmierzą się 11 października. Łukasz Gibała zdobył 36,3% głosów, a Monika Piątkowska 29,9%.
6: Na podium na trzecim miejscu stanął kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki.
7: Ogromny sukces, że przebiliśmy szklany sufit i ja z tego wyniku naprawdę jestem bardzo zadowolony i dumny.
6: Ale tylko dwóch najlepszych kandydatów weszło do drugiej tury i podobnie jak Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy.
8: Jak widać, nie mam dzisiaj mandatu prezydenckiego.
6: Dla nich wyścig wyborczy się skończył. Dla radnego Łukasza Gibały wręcz przeciwnie.
9: Nie ma skuteczniejszego sposobu przekonywania ludzi jak rozmowa twarzą w twarz. I to będzie nasz plan.
6: Ale podobne intensywne plany ma Monika Piątkowska z KO.
10: Przede wszystkim rozmowa z mieszkankami i z mieszkańcami naszego miasta, bo to oni zdecydują 11 października.
6: Dużo też będzie zależeć od tego, jak zagłosują wyborcy przegranych kandydatów. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili wczoraj do kraju. Na lotnisku Chopina w Warszawie czekali na nich kibice z flagami i transparentami. Z fanami siatkarskiej reprezentacji Polski rozmawiał Jan Olęcki.
11: Oglądałem ten mecz i naprawdę to były emocje. Polacy są najlepsi. Gratuluję wam super wyganej, jestem waszym kibicem.
12: Gratulacje, no bo co, obrona tytułu mistrzowskiego to zawsze jest wydarzenie. To jest jedyny taki polski zespół, który zdobywa seryjnie tytuły. I lecimy do Los Angeles i za rok mamy Mistrzostwa Świata.
13: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
5: Powitanie nie skończyło się na brawach. Zawodnicy mieli też czas na zdjęcia i autografy. W sobotnim finale Polacy pokonali Francję 3-1 i zapewnili sobie w ten sposób awans na igrzyska w Los Angeles. A w aktualnościach teraz Litwa i ćwiczenia mobilizacyjne. Testowane są m.in. procedury ewakuacji ludności. W tym tygodniu dołączył do nich polscy eksperci, z którymi Litwini mają sprawdzić procedury ewakuacji przez granicę i przygotować wspólny plan działania.
14: Ćwiczenia stanowią sprawdzian litewskiego systemu mobilizacyjnego. Ich scenariusze przewidują m.in. cyberataki, dezinformacje czy zakłócenia w energetyce. W weekend sprawdzano proces ewakuacji ludności. Scenariusz zakładał przemieszczenie mieszkańców z 30 samorządów do kolejnych 30. Litewskie władze zapowiadają, że podczas ćwiczeń testowane będą również procedury ewakuacji ludności przez granicę z Polską. Przesmyk Suwalski ma ogromne znaczenie zarówno z wojskowego, jak i logistycznego punktu widzenia, mówił szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas. Jak dodał, trzeba przejść przez całą procedurę i sprawdzić wszystkie wyzwania, które mogą się pojawić. Udział Polski przenosi je na zupełnie inny poziom. Na Litwę mają przybyć przedstawiciele różnych polskich instytucji, by wspólnie ze stroną litewską przeanalizować procedury, wskazać ich słabe punkty i przygotować wspólny plan działania. Jak dowiedziało się Polskie Radio, polscy eksperci przyjadą w środę wieczorem. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
5: Ćwiczenia potrwają do 3 października.
15: To są aktualności jedynki.
5: A w nich teraz apel Narodowego Funduszu Zdrowia. Studencie, sprawdź swoje ubezpieczenie, przypomina NFZ przed nowym rokiem akademickim. Osoby podejmujące wakacyjną pracę często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia.

0: zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Do 26 roku życia studenta może zgłosić rodzic, opiekun, dziadkowie lub małżonek. Może to też zrobić uczelnia bez limitu wiekowego, mówi Julia Umywalnik ze Śląskiego Oddziału NFZ-u.
1: W tym drugim przypadku wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP.
0: Uczelnia nie zgłasza do ubezpieczenia automatycznie po rozpoczęciu roku akademickiego. Student musi złożyć odpowiedni wniosek. A w aktualnościach jeszcze Czechy. Skutki suszy u naszych południowych sąsiadów coraz wyraźniej widać gołym okiem. Opadająca woda odsłania obiekty przez dziesięciolecia znajdujące się pod jej powierzchnią. Pojawiają się ślady dawnych osad, cmentarzy i dróg.
2: Nad zbiornikiem Lipno na południu kraju niski poziom wody odsłonił pozostałości cmentarza. Na brzegu pojawiły się dziesiątki nagrobków z połowy XIX wieku. Dawniej znajdowały się poza cmentarzem parafialnym, z którego ekshumowano zmarłych przed budową zapory w latach 50. ubiegłego stulecia. Na zbiorniku Brzezowa koło Karlowych Warów susza odsłoniła znajdujący się zwykle kilka metrów pod wodą historyczny most. Ostatni raz był widoczny w 1983 roku, gdy z przyczyn technicznych opróżniano zbiornik. Teraz suchą nogą można po nim przejść z jednego brzegu na drugi, co wykorzystało w miniony weekend wielu spacerowiczów. Hydrolodzy przewidują, że w ciągu 2 tygodni woda odsłoni budynki zatopione ponad 70 lat temu przy budowie zapory w Slapach na południe od Pragi. Stałoby się tak po raz pierwszy w historii zbiornika. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Poniedziałek będzie pogodny i bardzo ciepły jak na końcówkę września. Na termometrach dziś od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum i do 24 na zachodzie kraju.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Radio Dźwięk.

03 kolega z klasy przyniósł CD. Na nośniku jakieś pliki. Nad basenem trójka ludzi pije drinki. Są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi. On do obu mówi sweetie. On dotyka złotej skóry niby Midas, a one piszczą.

wszystkich. Potem Zemula nowości, w folderze Baldur's Gate tu prezentacja z biologii. Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik. Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas pornografia.

chcą. Ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo, zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie, jakie tanie masz fantazje w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć biust i sixpack, ale z tobą się

człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja. Wobec czego moja bardzo trudna misja, porno kłamy tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą porą.

0: Jest 22. Kraków czeka druga tura wyborów na prezydenta miasta. Według Exit Poll o głosy powalczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Mieszkańcy gminy Poczesna decydowali w sprawie ewentualnego odwołania wójta. Czekamy na oficjalne dane na temat referendum. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach otworzyło się dla zwiedzających. W zajezdni zorganizowano dzień otwarty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska to kandydaci na prezydenta Krakowa, którzy najprawdopodobniej powalczą o głosy w drugiej turze wyborów. Tak wynika z sondaży przeprowadzonych przez pracownię Ipsos. Łukasz Gibała to radny klubu Kraków dla mieszkańców. Według sondaży otrzymał poparcie na poziomie 36,6% głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Monika Piątkowska, senator Koalicji Obywatelskiej popierana też przez PSL. Z badań wynika, że otrzymała 24,4% głosów. Jak mówił Łukasz Gibała, zwyciężył Kraków dla mieszkańców, a nie dla partii politycznych.
2: Musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić nadzieję i normalność, żeby posprzątać bałagan, żeby zakończyć w Krakowie epidemię kolesiostwa, partyjniactwa i nepotyzmu, żeby nie było równych i równiejszych. I musimy zrobić wszystko, żeby jak najdalej od Krakowa odsunąć tę niszczącą polskie społeczeństwo i polskie rodziny polaryzację.
0: Monika Piątkowska podkreśliła, że kampania była trudna i brutalna.
3: Idziemy dalej i jestem przekonana, że te 2 tygodnie będą czasem bardzo dobrych, życzliwych rozmów. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Krakowa, którzy oddali na mnie głos. Ale dziękuję, kochani, wszystkim wam, Krakusi, którzy poszliście do wyborów, naprawdę.
0: Według Exit Poll frekwencja wyniosła 41,9%. Wyniki głosowania powinny być znane nad ranem. Druga tura 11 października.

0: Czas decyzji również za mieszkańcami gminy Poczesna w powiecie częstochowskim. Do 21:00 trwało referendum w sprawie ewentualnego odwołania wójta. Na głosujących czekało 10 lokali wyborczych. Czekamy na wyniki. Aby referendum było wiążące, do urn musiało pójść ponad 3200 osób.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Tysiące widzów z całej Polski zgromadziło dziś zejście owiec z hal na Bukowinie w Węgierskiej Górce. To oficjalne zakończenie sezonu pasterskiego w województwie śląskim. Turyści, z którymi rozmawiał nasz reporter, nie kryli podziwu.
2: Wszystkich zaskoczyło, ile osób tu dzisiaj przybyło. Owce wspaniałe, jak to wiadomo, jak to owce. Dzieciom trzeba pokazać. W Warszawie no nic, trudno szukać.
3: Też mamy zrobione zdjęcie z owieczkami. Z juchasami i z pieskami.
0: Wydarzenie było szczególne dlatego, że w województwie śląskim trwa rok górali i obrzędów pasterskich. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach otworzyło dziś swoje drzwi dla odwiedzających. W ramach Dnia Otwartego mieszkańcy regionu mogli podziwiać zabytkowe modele autobusów, warsztaty czy skorzystać z wielu innych atrakcji. Zaprosiliśmy mieszkańców, żeby złapali inną perspektywę, podkreśla Malwina Kaczor z PKM-u.
4: Wszyscy mieszkańcy widzą tylko nasze autobusy i naszych kierowców w trasie. Wsiadają, dojadą gdzieś i wysiadają. A tak naprawdę chcieliśmy im pokazać, że zajezdnia i transport miejski to jest coś więcej, że pracuje na to wielu ludzi, żeby te autobusy mogły codziennie jeździć po naszym mieście.
0: Jedną z atrakcji był też przejazd historycznym Ikarusem. To już drugi dzień otwarty zorganizowany przez katowicki PKM. Noc w regionie będzie bezchmurna, a na termometrach minimalnie od 6 do 9 stopni. Poniedziałek w regionie ma być słoneczny z temperaturą do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: My pomagamy kierowcom Autoradio. Co pół godziny o tej porze w Radiu Katowice Dorota Stabik, prawie w pół do siódmej.
7: Wzmożony ruch na trasie 94 między Bytomiem a Czeladzią. Nogę z gazu trzeba zdjąć w miejscu pracy w Piekarach Śląskich. W Zambrzu ciaśniej na skrzyżowaniu Wolności i Knurowskiej w rejonie węzła Gliwice Wschód łączącego autostradę A1 i drogę 88. Z kolei w Tychach więcej samochodów na drodze 44 przy węźle z Krajową 1. Na południu regionu nogę z gazu zdejmują kierowcy na drodze 52 w Kozach i natężony ruch także na trasie S1 między Żywcami a Przybędzą. Poza tym ruch na drogach regionu spokojny, stania w długich korkach nie trzeba się jeszcze obawiać. Przypominam natomiast, że ruszyły prace przy budowie ścieżek rowerowych i chodników w Mikołowie, a kłopoty z tym związane przy ulicach Wyzwolenia, Rybnickiej, Fabrycznej oraz Pokoju. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
6: A za chwilę w Radiu Katowice do usłyszenia Cyryl i Edyta Bartosiewicz. Wcześniej o w pół do siódmej.
8: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Polskiego Radia.
10: Zapraszamy na aktualności jedynki.
9: Izabela Kuczyńska
10: i Andrzej Kocjan. Będzie wyborcza dogrywka w Krakowie. Do drugiej tury przechodzą Łukasz Gibała i senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska.
9: Kolejny tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym koło Wielunia. Samochód osobowy wjechał pod pociąg. Zginął kierowca auta, pasażerka jest ranna.
10: W aktualnościach także nasi złoci chłopcy, mistrzowie Europy w siatkówce, wrócili do kraju.
11: Polacy są najlepsi.
12: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy.
9: Łukasz Gibało i Monika Piątkowska zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie.
10: Po podliczeniu wszystkich głosów Państwowa Komisja Wyborcza przekazała, że radny klubu Kraków dla mieszkańców uzyskał poparcie na poziomie 36,4%, a senatorka Koalicji Obywatelskiej zebrała 29,9%.
9: Łukasz Gibała podkreśla, że wygrał, choć nie stała za nim partyjna machina.
13: Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
10: Monika Piątkowska zapowiada walkę o zwycięstwo w drugiej turze 11 października.
9: Jak mówi, wygrana nie jest niemożliwa.
14: Idziemy dalej i jestem przekonana, że te 2 tygodnie będą czasem bardzo dobrych, życzliwych rozmów. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Krakowa, którzy oddali na mnie głos.
10: O urząd prezydenta Krakowa ubiegało się 7

0: Czworo kandydatów.
1: Kolejne miejsca zajęli kandydaty PiSu Michał Drewnicki, Aleksandra Owca z Partii Razem, posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek, Michał Klibęk z Konfederacji Korony Polskiej i Sławomir Piętrzyk z Socjaldemokracji Polskiej.
0: Frekwencja wyniosła 43,5%.
1: Śmiertelny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Łódzkiem między stacjami Wieluń i Wieruszów miasto. Pociąg z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym.
0: Auto wjechało wprost pod nadjeżdżający skład. Zginął 30-letni kierowca, a jego pasażerka została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi.
2: 30-letni mężczyzna pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście tego mężczyznę przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, który niestety stwierdził zgon.
1: Pociągiem podróżowało około 250 osób. Żaden z pasażerów nie został poszkodowany.
0: To już kolejny tragiczny wypadek w tym miesiącu na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. 9 września w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu samochód ciężarowy wjechał pod pociąg Intercity.
1: Skład wykoleił się, zginęła pasażerka pociągu, a około 20 osób zostało rannych. Po tej tragedii rząd przyjął w połowie września projekt zaostrzający kary dla kierowców za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Ustawa jest już w Sejmie.
0: A ustawa o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych czeka na podpis prezydenta. Koalicja rządząca naciska, by Karol Nawrocki nie zwlekał.
1: Przepisy przyjęte przez parlament mają przynieść dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu. Za to rząd chce sfinansować kolejną odsłonę programu Ceny paliwa niżej.
0: Prezydent twierdzi, że ustawa jest niekonstytucyjna, ponieważ zakłada działanie prawa wstecz.
3: Poprzednia wersja ustawy bez podpisu prezydenta została odesłana do Trybunału Konstytucyjnego. Poseł Rozwoju Plus, Krzysztof Szczucki, proponuje, aby pieniądze z zysków koncernów paliwowych zamiast do budżetu państwa przekazać na specjalny fundusz.
4: Tworzony specjalny fundusz, który będzie tylko właśnie obsługiwał obniżanie cen paliw wtedy, kiedy one będą przekraczały próg akceptowalny.
3: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna komentuje, że w kwestii cen paliw prezydent kieruje się polityczną kalkulacją.
5: Prezydent nie chce pomóc rządowi. Uważa, że wszystko, co może się wiązać z tym, że rząd będzie miał polityczny sukces, że trzeba to zablokować.
3: Prezydent skierował do Sejmu własny projekt ustawy pozwalający na tymczasowe zwolnienie sprzedaży paliw od podatku ze sprzedaży detalicznej. Minister energii zwraca uwagę, że w projekcie prezydent nie wskazał, jak załatać dziurę budżetową wynikającą z proponowanej obniżki podatków. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: W aktualnościach chwile grozy na pokładzie samolotu Delta Airlines lecącego z Barcelony do Bostonu.
0: Gdy maszyna była nad Atlantykiem, na pokładzie pojawił się gęsty dym. Samolot awaryjnie lądował w portugalskim Porto, a 14 jego pasażerów potrzebowało hospitalizacji.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że dym pojawił się na skutek problemu technicznego.
6: To są aktualności jedynki.
0: Wrócili zmęczeni, ale szczęśliwi, ze złotymi krążkami na szyi.
1: Polscy siatkarze, którzy w sobotę obronili tytuł mistrzów Europy, są już w kraju.
0: Na warszawskim lotnisku Chopina czekali na nich kibice z flagami i transparentami.
7: Jak zawsze dali radę, utrzymali poziom i cóż można, tylko podziwiać i podziwiać.
8: Kibicuję naszym siatkarzom od dawna, więc byłam zachwycona ich grą.
9: Polacy są najlepsi.
10: I lecimy do Los Angeles i za rok mamy Mistrzostwa Świata.
11: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
1: W sobotnim finale Polacy pokonali Francję 3-1 i poza złotymi medalami zapewnili sobie awans na igrzyska w Los Angeles.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Sport w radiowej jedynce. Kacper Merk, dzień dobry. Jurgen Klopp cały czas bez wygranej jako selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Niemiec. W drugiej kolejce Ligi Narodów nasi zachodni sąsiedzi przegrali u siebie z Grekami 0-1. Najtrudniejszą rzeczą w piłce jest rozgrywanie jej przeciwko głęboko broniącemu rywalowi. Musisz mieć wtedy wiele pomysłów. Zaskoczyło nas, że Grecy bronili się tak głęboko, a biorąc pod uwagę krótki czas mojej pracy, muszę przyznać, że nie udało się jeszcze wypracować tego, co chciałbym grać na boisku. Podobne problemy, mimo nieco już dłuższej kadencji trenerskiej Jana Urbana, mają reprezentanci Polski. Przed wieczornym wyjazdowym meczem ze Szwecją główny temat to nieskuteczność biało-czerwonych. Z Bośnią i Hercegowiną w piątek padł bezbramkowy remis.
13: Myśmy zmierzali do bramki przeciwnika.

0: Staraliśmy się przynajmniej różnymi drogami. Nie znaleźliśmy tej konkretnej drogi, która prowadziła do tej siedmiometrowej bramki. Szukamy przyczyn, spróbowaliśmy rozwiązać tą sytuację.
1: Czy dzisiaj będzie lepiej? Po 20 w radiowej jedynce studio, a od 20.45 transmisja meczu z komentarzem Filipa Jastrzębskiego i Tomasza Kowalczyka. Mamy nowy rekord Polski kobiet w półmaratonie. To godzina 8 minut i 47 sekund autorstwa Elżbiety Glinki. Jedna z rewelacji kończącego się sezonu lekkoatletycznego pobiła dotychczasowy najlepszy wynik w kraju o ponad pół minuty. Koszykarze Legii Warszawa z Superpucharem Polski. Pierwsze trofeum w tym sezonie, a dla stołecznych historyczne, bo nie zdobyli go nigdy wcześniej, zgarnęli po zwycięstwie z Zastalem Zielona Góra 110-96. Brandon McNulty został w Montrealu kolarskim mistrzem świata w wyścigu ze startu wspólnego. Michał Kwiatkowski nie liczył się w tej rywalizacji i do mety dojechał jako 50. Polska wraca z Montrealu z dwoma medalami. Sobotnim wicemistrzostwem globu Katarzyny Niewiadomej Fini oraz tytułem Mistrzyni Świata Juniorek Marii Okrucińskiej.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Pogoda.
5: Po chłodnej nocy ciepły i pogodny początek tygodnia. Rano w niektórych miejscach możliwe zamglenia, ale z każdą godziną będzie coraz cieplej, a w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 17 stopni na północnym wschodzie do 24 w zachodniej Polsce. Na barometrach w Warszawie teraz 1015 hektopaskali.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
5: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 29% produkcji prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. W przeważającej części kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości miejsc jest ono małe, ale w niektórych regionach średnie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Tu Radio Dźwięk.

0: Poczesna jest nieważne. Przejazd rowerami w szczytnym celu. W Katowicach zorganizowano rodzinny rajd na rzecz Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów. Do 15 października rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Jedynie 815 osób wzięło udział we wczorajszym referendum w gminie Poczesna. Mieszkańcy decydowali, czy odwołać przed końcem kadencji wójta Artura Sosnę. Jak poinformował Tomasz Doruchowski, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, referendum jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. By jego wyniki były wiążące, do urn musiałoby pójść co najmniej 3228 osób. Inicjatorzy referendum zarzucali wójtowi brak transparentności działań, utrudnianie dostępu do informacji publicznej oraz ignorowanie pytań mieszkańców i radnych. Kolejnym zarzutem była nieskuteczność działań nad utrzymaniem integralności gminy. Od 1 stycznia 2028 roku jej fragment, na którym znajduje się należący do sąsiedniej Częstochowy Zakład Gospodarki Odpadami, ma być włączony do tego miasta. Około 600 uczestników wystartowało w katowickim rodzinnym rajdzie rowerowym. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów, a celem było zebranie pieniędzy na pomoc podopiecznym. Całość zostanie przekazana na edukację młodzieży z ciężkim startem, podkreśla prezes fundacji Monika Bajka.
2: Rajd rowerowy, jesień, początek roku szkolnego, oczywisty cel, czyli wsparcie edukacji dla dzieci, bo one mają bardzo dużo problemów w szkole i potrzebują bardzo dużo indywidualnych korepetycji, pomocy, zajęć. No więc każdy, kto tutaj przyszedł, wykupił pakiet startowy, tak naprawdę dołożył swoją cegiełkę do tego, żeby ta sytuacja dzieci w szkole była lepsza.
0: Katowicki rodzinny rajd rowerowy zorganizowano już po raz szósty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Koalicja rządząca apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa przejęta przez Sejm i Senat ma przynieść dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu państwa oraz pozwolić na sfinansowanie kolejnej edycji programu Ceny Paliwa Niżej. Prezydent Karol Nawrocki twierdzi, że ustawa jest niekonstytucyjna, ponieważ zakłada działanie prawa wstecz poprzez opodatkowanie zysków ze sprzedaży paliwa od marca tego roku.
3: Poprzednia wersja ustawy bez podpisu prezydenta została odesłana do Trybunału Konstytucyjnego. Poseł Rozwoju Plus Krzysztof Szczucki proponuje, aby pieniądze z zysków koncernów paliwowych zamiast do budżetu państwa przekazać na specjalny fundusz,
4: który będzie tylko właśnie obsługiwał obniżanie cen paliw wtedy, kiedy one będą przekraczały próg akceptowalny.
3: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna komentuje, że w kwestii cen paliw prezydent kieruje się polityczną kalkulacją.
5: Prezydent nie chce pomóc rządowi. Uważa, że wszystko, co może się wiązać z tym, że rząd będzie miał polityczny sukces, że trzeba to zablokować.
3: Prezydent skierował do Sejmu własny projekt ustawy pozwalający na tymczasowe zwolnienie sprzedaży paliw od podatku ze sprzedaży detalicznej. Minister energii zwraca uwagę, że w projekcie prezydent nie wskazał, jak załatać dziurę budżetową wynikającą z proponowanej obniżki podatków.
0: Te informacje zebrał Michał Makowski. Do 15 października rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą w tegorocznych uprawach. Zgłoszenia przyjmowane są przez rządową aplikację Zgłoś Szkodę Rolniczą. Minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że protokoły spływają do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
6: Mamy zabezpieczone środki w budżecie. Będziemy za chwilę ogłaszać nabór związany z wypłaceniem szkód, które zostały spowodowane przez anomalie pogodowe. To też wszystko, susza jest określana przez Instytut w Puławach i tu nie ma możliwości dowolnej interpretacji przez ministra.
0: Bez złożenia zgłoszenia nie będzie się można później ubiegać o zapowiadaną pomoc suszową. Zdaniem meteorologów poniedziałek w regionie z niemal bezchmurnym niebem, na termometrach dziś do 22 stopni, a więcej o pogodzie w Radiu Katowice powiemy kwadrans po siódmej.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Zakorkowany wjazd do Katowic DTS-ką od Gliwic. Kolejka samochodów jest od granicy z Chorzowem. W Zderzak jadą także kierowcy trasą 86 od Sosnowca. Zwalnia także wjazd do Katowic tą drogą od Tychów. Nogę z gazu trzeba zdjąć na wysokości Giszowca i przed węzłem Bagienna. Spore korki także na wlocie do Katowic Wiślanką od Mikołowa. Najpierw zwolnić trzeba na granicy miast, a później przed skrzyżowaniem przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. Spory korek też na tak zwanych

0: Trzech Górkach, czyli łączniku Tyskiej i Mikołowskiej trasy na pasach do Wiślanki. Zwalniają także kierowcy na autostradzie A4 w Katowicach, w rejonie węzła Murckowska na pasach do Wrocławia. Natężony ruch też na A4 między Katowicami a Mysłowicami. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg regionu.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest już 7, dziś poniedziałek, 28 września. Na serwis zapraszają Karolina Kozińska i Romuald Wójcik.
4: Nie od razu Kraków zbudowano, dlatego będzie druga tura. Wybory obserwował nasz reporter, za chwilę jego relacja.
5: Jest ryzyko wyłączenia internetu w Ukrainie po kolejnych rosyjskich atakach.
4: Studencie, sprawdź swoje ubezpieczenie, przypomina przed rozpoczęciem roku akademickiego NFZ.
5: W Krakowie wszystko już jasne. Miejska Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. W drugiej turze za 2 tygodnie zbierzą się radny Klubu Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała i senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska.
4: Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który obserwował wybory w Krakowie. Mariuszu, jaka jest różnica głosów między tymi kandydatami?
6: To różnica ponad 16,5 tysiąca głosów. Oddano 1426 głosów nieważnych, co oznacza, że nie mogło to wpłynąć na uzyskanie znaczącej przewagi przez któregoś z kandydatów i ten wynik wyborczy nie będzie podważany przez protesty wyborcze, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
7: Kolejność kandydatów jest następująca. Łukasz Gibała, zagłosowało na niego 93 042 mieszkańców. Monika Jadwiga Piątkowska, 76 514. Michał Krzysztof Drewnicki, 44 772. Z uwagi na to, że żaden z kandydatów nie przekroczył tego pułapu 50%, odbędzie się ponowne głosowanie między tymi kandydatami pierwszymi dwoma, Łukaszem Gibałą i Moniką Jadwigą Piątkowską.
6: Oznacza to w ujęciu procentowym Łukasz Gibała 36,38% głosów, Monika Piątkowska 29,91% głosów. Na trzecim miejscu Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości z poparciem 17,5% głosów, ale to nie pozwala na dalszą walkę w drugiej turze. A dwoje kandydatów, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, rozpoczynają ciąg dalszej kampanii od spotkań z wyborcami, dosłownie od świtu. Przed chwilą Łukasz Gibała spotkał się z mediami, a po godzinie 9 Monika Piątkowska ma rozdawać wyborcom krakowskie obwarzanki.
5: O czym mówił Śniewski, dziękujemy za relację. Jeszcze więcej o wyborach w Krakowie opowie. W porannym zapraszamy do trójki o 6.20 Paweł Pawlica.
4: Szczucie na ludzi, którzy uciekli przed wojną, jest obrzydliwe. Tak wicepremier, szef MSZ-u, odniósł się do antyukraińskich nastrojów związanych z tragedią w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 osoby.
5: Radosław Sikorski przypomniał, że Polacy są narodem, który dobrze zna doświadczenie emigracji.
8: Polska bardzo zyskała przez sposób, w jaki potraktowaliśmy Ukraińców. I ja rozumiem, że czasami są wydłużone kolejki u lekarza, czy obca mowa w autobusie, czy w szkole, ale takie szczucie na ludzi, którzy musieli uciekać ze swojej ojczyzny. A jesteśmy narodem, który przez 300 lat w każdym pokoleniu miał takie doświadczenie.
5: Na negatywne nastroje w Polsce wobec Ukraińców zareagował Kościół. Prymas zaapelował, aby morderstwo w Jarosławiu nie zrodziło nienawiści wobec Ukraińców.
4: W związku z rosyjskimi atakami na ukraińską infrastrukturę telekomunikacyjną istnieje ryzyko wyłączenia internetu. Rosjanie coraz częściej uderzają w centra danych.
5: Ukraińskie władze zapewniają, że przygotowują się na najgorsze scenariusze.
9: W ciągu ostatnich dni rosyjskie drony i rakiety kilkukrotnie uszkodziły ukraińskie centra danych cyfrowych. To spowodowało m.in. zakłócenia pracy dostawców internetu, ale też niektórych telewizji. Premier Serhii Korecki, pytany o zagrożenie stałego wyłączenia internetu, podkreślił, że w związku z celowymi rosyjskimi atakami na centra danych państwo przygotowuje się na najtrudniejszy scenariusz. Część infrastruktury jest przenoszona pod ziemię, inna umieszczana w chmurze lub fizycznie przenoszona za granicę. W zależności od potrzeb te trzy metody mogą być stosowane jednocześnie. Trzeba wychodzić od najgorszego scenariusza i właśnie w ten sposób się przygotowywać. Zdaniem ukraińskich ekspertów zmasowane rosyjskie ataki na centra danych mogą sparaliżować działalność krytycznie ważnej infrastruktury. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: Wojsko wraca do Łowicza, powstaje tam nowa jednostka.
5: W drugiej brygadzie rakietowej będzie służyło około 2000 żołnierzy. To wzmocnienie polskich sił zbrojnych, ale skorzysta też miasto, mówi wiceminister obrony Paweł Bejda.
10: To są miejsca pracy. To jest możliwość wstępowania młodych ludzi do armii. To jest rozwój gospodarczy. Na teren Łowicza i powiatu łowickiego sprowadzi się wiele tysięcy osób. Wzmacniamy ochronę.

0: obronę i obronność Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Żołnierze 2. Brygady Rakietowej będą służyli także w Gostyninie na Mazowszu.
2: Studencie, sprawdź swoje ubezpieczenie, przypomina przed nowym rokiem akademickim Narodowy Fundusz Zdrowia. Ci, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego.
1: Do 26 roku życia studenta może zgłosić rodzic, opiekun lub współmałżonek. Może to też zrobić uczelnia bez limitu wiekowego, mówi Julia Umywalnik z NFZ-u.
3: W tym drugim przypadku wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Warto zrobić to już teraz, żeby uniknąć niepotrzebnych formalności przed wizytą u lekarza lub serią badań.
2: Uczelnia nie zgłasza do ubezpieczenia automatycznie po rozpoczęciu roku. Student musi złożyć wniosek.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Mamy 5 po 7, a to czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Mistrzowie Europy wrócili do kraju. Na warszawskim lotnisku polskich siatkarzy powitały tłumy kibiców, a radości z gorącego przyjęcia nie krył libero reprezentacji Jakub Popiwczak.
7: Pamiętam 23 rok, gdzie zostaliśmy również mistrzami Europy i pamiętam, że wtedy było tłumnie, tłoczno i dzisiaj chyba bardzo, bardzo podobnie. Piękne uczucie wracać do kraju, wracać do ojczyzny, widzieć tych wszystkich ludzi, którzy po prostu cię otaczają, uśmiechają się, są ci wdzięczni za to, co zrobiłeś. Świetna sprawa.
6: W finale, który został rozegrany w Mediolanie, Polacy pokonali Francuzów 3-1. Skończyła się seria zwycięstw piłkarskiej reprezentacji Norwegii. W spotkaniu Ligi Narodów Norwegowie w Oslo przegrali z Portugalczykami 1-2. Triumf drużynie prowadzonej przez Jorge Jesusa zapewniły trafienia João Felixa i Gonzalo Ramosa. Jedynego gola dla gospodarzy strzelił Erling Haaland i była to jego 65. bramka w narodowych barwach. To jeszcze piłka, ale w kobiecym wydaniu. Piłkarki z Hiszpanii nowymi mistrzyniami świata do lat 20 w wielkim finale w Łodzi pokonały po rzutach karnych obrończynie tytułu Koreę Północną. Przez 120 minut kibice nie zobaczyli ani jednej bramki, a w serii 11 Europejki wygrały 4-3. Brązowe medale przypadły Kolumbijkom, które po dogrywce pokonały Włoszki. Przypomnijmy, to właśnie zespół z Ameryki Południowej wyeliminował wcześniej reprezentację Polski. Sensacja na kolarskich mistrzostwach świata. Brandon McNulty zdobył złoty medal w wyścigu ze startu wspólnego. Amerykanin zaatakował na ponad 30 km przed metą i po samotnej ucieczce nie dał się dogonić rywalom. Podium z 11-osobowej grupy pościgowej uzupełnili Australijczyk Michael Matthews oraz Holender Matthew van der Poel. Najlepszy Polak Michał Kwiatkowski zajął 50. miejsce.
5: O poranku na wschodzie i południu kraju mgła może ograniczać widzialność do 200 metrów. Proszę uważać i proszę potraktować to jako zwiastun jesieni, ale jedyny dziś, bo będzie w najcieplejszym momencie dnia od 17 stopni na północnym wschodzie do nawet 24 na zachodzie kraju, 24 stopnie 28 września. Do tego ma być pogodnie i słonecznie, bez deszczu, nieco więcej chmur i jedynie po południu może się pojawić na północnym zachodzie i północy kraju.
8: Zapraszamy.
9: Tu Radio Dźwięk.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

Ulubiony kolor to czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

Wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon. Jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyżem.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Za chwilę szansa na podwójne zaproszenie na koncert Kombi w katowickim Spodku, ale teraz informacje w skrócie w Radiu Katowice. Tomasz Gancarek.
2: Wójt gminy Poczesna w powiecie częstochowskim Artur Sosna pozostanie na stanowisku. Wczoraj wieczorem zakończyło się referendum w sprawie jego odwołania przed upływem kadencji. Aby było ważne, do urn musiało pójść ponad 3200 wyborców. Wczorajsze głosowanie zgromadziło zaledwie 815 osób. Element odblaskowy może uratować życie, przypomina policja, która po raz kolejny rozpoczęła akcję Bądź widoczny, noś odblaski. Dziś w Chorzowie policjanci i strażnicy miejscy będą rozdawać mieszkańcom elementy odblaskowe. Akcja rozpocznie się o 10:00 przy poczcie na ulicy Wolności. Wspólna gimnastyka, koncerty, pokazy służb mundurowych i stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to elementy obchodów 12. Katowickiego Dnia Seniora. Impreza na rynku rozpocznie się o 10:30, wstęp jest bezpłatny. Ponad 70 osób odznaczono medalami w czasie jasnogórskich spotkań środowiska policyjnego. W ramach obchodów święta Michała Archanioła, patrona policji, uczestnicy modlili się też w intencji poległych na służbie.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła 8:00. Dziś poniedziałek, 28 września. Czas na serwis trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik.
4: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą o fotel prezydenta Krakowa w drugiej turze za 2 tygodnie.
5: Koalicja rządząca apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych.
4: Sztorm na północnym wschodzie USA.

0: USA powoduje największe od 10 lat powodzie. 36,4% głosów zdobył Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta tego miasta.
1: Popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, senatorka Monika Piątkowska otrzymała 29,9%, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza.
0: Łukasz Gibała zaapelował o merytoryczną kampanię przed drugą turą.
2: Z mojej strony na pewno nie będzie żadnych ataków poniżej pasa. Wymieniajmy się na argumenty, spierajmy się, niech wygra lepszy, a nie hejtujmy się wzajemnie.
0: Monika Piątkowska zapewniła, że nie ustanie w walce o uczciwy Kraków.
3: Kochani, mamy to, druga tura, idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków.
1: A druga tura wyborów odbędzie się 11 października. W pierwszej do urn poszło 255 tysięcy osób, a zatem frekwencja wyniosła 43,5%.
0: O 8.13 gościnią bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
1: Koalicja rządząca apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych.
0: Ustawa przyjęta przez Sejm i Senat ma przynieść dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu oraz pozwolić na sfinansowanie kolejnej edycji programu Ceny Paliwa Niżej. Więcej o tym Michał Makowski.
4: Poprzednia wersja ustawy bez podpisu prezydenta została odesłana do Trybunału Konstytucyjnego. Poseł Rozwoju Plus Krzysztof Szczucki proponuje, aby pieniądze z zysków koncernów paliwowych zamiast do budżetu państwa przekazać na specjalny fundusz.
5: Tworzony specjalny fundusz, który będzie tylko właśnie obsługiwał obniżanie cen paliw wtedy, kiedy one będą przekraczały próg akceptowalny.
4: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna komentuje, że w kwestii cen paliw prezydent kieruje się polityczną kalkulacją.
6: Prezydent nie chce pomóc rządowi. Uważasz, że wszystko, co może się wiązać z tym, że rząd będzie miał polityczny sukces, że trzeba to zablokować.
4: Prezydent skierował do Sejmu własny projekt ustawy pozwalający na tymczasowe zwolnienie sprzedaży paliw od podatku ze sprzedaży detalicznej. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą w tegorocznych uprawach rolnicy mogą składać do 15 października.
0: Można to zrobić poprzez aplikację Zgłoś Szkodę Rolniczą, przypomina minister Stefan Krajewski.
7: Mamy zabezpieczone środki w budżecie, będziemy za chwilę ogłaszać nabór związany z wypłaceniem szkód, które zostały spowodowane przez anomalia pogodowe. To też wszystko susza jest określana przez Instytut w Puławach i tu nie ma możliwości dowolnej interpretacji przez ministra.
1: Szef resortu rolnictwa przypomina, że zgłoszenie szkody jest konieczne przy staraniach o rządową pomoc.
0: Sztorm na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych powoduje problemy od New Jersey po Nową Anglię.
1: Ekstremalne opady i wysoki poziom oceanu doprowadziły w wielu miejscach do największych od 10 lat powodzi.
8: Mieszkańcy nadmorskich miejscowości na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych już drugi dzień zmagali się z powodzią, gdy w niedzielę potężny sztorm uderzył w wybrzeże, pozbawiając prądu dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych. Wezbrania wód zalały nisko położone dzielnice w stanie New Jersey, a porywisty wiatr powalał drzewa na nowojorskiej wyspie Long Island, uszkadzając domy i przewracając słupy energetyczne. W nadmorskiej miejscowości Seabright w stanie New Jersey każdy przypływ przynosił kolejną falę powodziową. Przemieszczający się powoli układ pogodowy utrzymywał się nad regionem przez całą niedzielę, przynosząc ulewne deszcze, silny wiatr i niebezpieczne wysokie fale. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Na koniec serwisie przeczytamy głośno o tym, co tygrysy lubią najbardziej, czyli fragmenty Kubusia Puchatka podczas akcji głośnego czytania w Bydgoszczy.
1: W tym roku mija 100 lat od pierwszego wydania książki Alana Aleksandra Milna.
9: Puchatek podrapał się w nosek i powiedział, że mu się zdawało, że królik mówił coś o swojej rodzinie.
10: Nasz syn pożera książki, tylko że póki co, ponieważ jest bardzo mały, to pożera je dosłownie, a w przyszłości mamy nadzieję, że tak jak rodzice będzie je pożerał, także czytając.
11: Nela bardzo lubi czytanie głośne, jeszcze nie czyta sama, ale to nasz czas wieczorny.
12: Bo figlować bardzo miło. A bez tego to by było nudno.
13: Redaktor naczelny Polskiego Radia PIK, Cezary Wojtczak, również głośno czyta.
14: To jest taka akcja, w której zawsze chciałem wziąć udział. Ja w ogóle uwielbiam czytanie. Wychowałem się na książkach. Czytanie zawsze było takim moim drugim życiem.
15: Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz, Fundacji 12 Kamienica. Głośne czytanie daje jakieś umiejętności występowania. Mówienia wtedy, gdy pytają. Nazywania emocji. Formułowania swoich myśli.
16: A jedyny powód robienia miodu to ten, żebym ja go jadł.
0: Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania przypada jutro. Został ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki.
1: To był serwis Trójki.
17: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: A to proszę bardzo, teraz o tym, co tygryski lubią najbardziej, czyli piłeczka.
1: Tak. Dziś polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w meczu Ligi Narodów. Stadion w Solnie polskim kibicom niestety nie kojarzy się najlepiej, bo właśnie na nim w marcu Szwedzi wygrali z biało-czerwonymi baraż o awans na mundial. Mówi selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban.
2: No my wiemy, z kim gramy, wiemy, w jakich klubach ci zawodnicy grają, jaki mają zespół. Mają znakomitych piłkarzy i na tle tych piłkarzy my chcemy rozegrać jak najlepsze spotkanie, żeby nabrać pewności siebie we własne umiejętności, że też potrafimy.
1: Początek meczu Szwecja-Polska o 20:45. Koszykarze Legii Warszawa po raz pierwszy w historii zdobyli Super Puchar Polski. W finale w Sosnowcu pokonali Zastal Zielona Góra 110-96. Po meczu zadowolenia nie ukrywał 21-letni koszykarz Legii Jakub Andrzejewski.
3: Fajnie, że udało nam się wygrać Super Puchar. Pierwszy raz w historii Legii, także to też dodatkowy smaczek, ale na pewno nie spoczniemy na laurach. Za tydzień zaczyna się już Liga. I na tym się prawdopodobnie skupimy od wtorku, który mi był ciężki. Dwa ciężkie mecze, dwie bardzo dobre drużyny i tyle.
1: Legioniści nowy sezon w Basket Lidze rozpoczną w piątek wyjazdowym meczem z Energą Czarnymi Słupsk. Brandon McNulty, nowym mistrzem świata w kolarstwie szosowym. Amerykanin wykorzystał przestój w grupie faworytów i po niesamowitej ponad 30-kilometrowej solowej akcji samotnie minął linię mety. Najlepszy Polak Michał Kwiatkowski zajął 50. miejsce, mówi selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Sypetkowski.
4: Michał Kwiatkowski, który był naszym liderem drużyny, bardzo mocno się nastawiał, ale widać, że nie miał chyba takiego super dnia. Próbował przeskoczyć, próbował tam walczyć z nimi wszystkimi. Myślę, że w miarę odpowiednim momencie, no ale wyszedł taki wielki gaz, bardzo wysoki poziom i po prostu no tak wyszło, jak wyszło.
1: Reprezentacja Polski zakończyła Mistrzostwa Świata w Montrealu z dwoma medalami. Złotym juniorki Marii Okrutnej-Okrucińskiej w czasówce i srebrnym Katarzyny Niewiadomej Fini w wyścigu ze startu wspólnego Elity Kobiet.
0: Złota polska jesień albo oddech lata jeszcze dziś w pogodzie. Będzie słonecznie i ciepło, cieplutko wręcz. Od 17 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie kraju. W centrum 21, a odczuwalnie przy bezchmurnym niebie pewnie jeszcze o kilka stopni więcej.
5: Autopromocja.
6: Proza.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Zakorkowany wjazd do Katowic DTS-ką od Gliwic. Kolejka samochodów jest od granicy z Chorzowem. W Zderzak jadą także kierowcy trasą 86 od Sosnowca. Zwalnia także wjazd do Katowic tą drogą od Tychów. Nogę z gazu trzeba zdjąć na wysokości Giszowca i przed węzłem Bagienna. Spore korki także na wlocie do Katowic Wiślanką od Mikołowa. Najpierw zwolnić trzeba na granicy miast, a później przed skrzyżowaniem przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. Spory korek też na tak zwanych Trzech Górkach, czyli łączniku Tyskiej i Mikołowskiej trasy na pasach do Wiślanki. Zwalniają także kierowcy na autostradzie A4 w Katowicach, w rejonie węzła Murckowska na pasach do Wrocławia. Natężony ruch też na A4 między Katowicami a Mysłowicami. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg regionu.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Wolałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Za chwilę szansa na podwójne zaproszenie na koncert Kombi w katowickim Spodku, ale teraz informacje w skrócie w Radiu Katowice. Tomasz Gancarek.
2: Wójt gminy Poczesna w powiecie częstochowskim Artur Sosna pozostanie na stanowisku. Wczoraj wieczorem zakończyło się referendum w sprawie jego odwołania przed upływem kadencji. Aby było ważne, do urn musiało pójść ponad 3200 wyborców. Wczorajsze głosowanie zgromadziło zaledwie

0: 815 osób. Element odblaskowy może uratować życie, przypomina policja, która po raz kolejny rozpoczęła akcję Bądź widoczny, noś odblaski. Dziś w Chorzowie policjanci i strażnicy miejscy będą rozdawać mieszkańcom elementy odblaskowe. Akcja rozpocznie się o 10:00 przy poczcie na ulicy Wolności. Wspólna gimnastyka, koncerty, pokazy służb mundurowych i stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to elementy obchodów 12. Katowickiego Dnia Seniora. Impreza na rynku rozpocznie się o 10:30, wstęp jest bezpłatny. Ponad 70 osób odznaczono medalami w czasie jasnogórskich spotkań środowiska policyjnego. W ramach obchodów święta Michała Archanioła, patrona policji, uczestnicy modlili się też w intencji poległych na służbie.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła 9:00. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis zapraszają Karolina Kozińska i Romuald Wójcik.
3: W Krakowie będzie wyborcza dogrywka, rywalizację w pierwszej turze obserwował nasz reporter, za chwilę jego relacja.
4: Rozpoczynanie dyskusji na temat dostępu do broni w Polsce jest w tej chwili sztuczne, oceniła w Trójce wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony.
3: Wojskowy samolot jest w drodze po Piotra Moczulskiego, który po groźnym wypadku 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach.
4: Do drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa przeszło 2 kandydatów. Łukasz Gibała, który otrzymał 36,4% głosów, oraz Monika Piątkowska z niemal 30% poparciem.
3: Głosowanie obserwował Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, jak wygląda poranek po wyborczej nocy?
5: Bardzo pracowicie. Już przed godziną 7:00 Łukasz Gibała rozdawał obważanki idącym do pracy mieszkańcom Krakowa. Również obważanki w tym samym miejscu będzie za chwilę rozdawać Monika Piątkowska.
6: 9:30, tutaj trochę pośpi, zazdroszczę. No niestety, my pracujemy od 6:45. Spać poszedłem o 1:30, wstałem o 5:00. Na szczęście mam bardzo pracowitych i skrupulatnych współpracowników. Byli tutaj jeszcze przede mną, więc to oni mnie kupili obważanki.
5: To Łukasz Gibała, a sama Monika Piątkowska rano odwiedzała media. Mi mówiła zaś wczoraj, że również będzie chciała przekonywać wyborców bezpośrednio.
7: Moim zadaniem jest przekonywać mieszkanki i mieszkańców Krakowa do tego, że nie tylko kampanie, ale również i rządy w naszym mieście mogą być i powinny być merytoryczne, spokojne, w drodze ewolucyjnej zmiany.
5: Kandydaci podkreślają, że do końca kampanii nie zwalniają tempa.
3: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację.
4: W nocy Rosjanie zaatakowali szereg ukraińskich miast. Ucierpiały m.in. Kijów i Charków. Zginęły co najmniej 4 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych.
3: A o szczegółach Paweł Buszko.
8: W Kijowie alarmy lotnicze ogłaszano w nocy wielokrotnie. Rosyjskie drony bądź odłamki spadały na bloki mieszkalne w kilku dzielnicach miasta, powodując zniszczenia i pożary. Drony uderzyły też m.in. w jedną ze stacji benzynowych. Władze ukraińskiej stolicy informują o co najmniej 4 osobach rannych. 24 cywilów rannych, w tym 8 dzieci, to bilans nocnego rosyjskiego ataku na Charków. Do ostrzału tego drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych. To samo uzbrojenie rosyjska armia zastosowała we wczorajszym wieczornym uderzeniu na Sumy. Tam zginęło 2 cywilów, w tym 16-letnia dziewczyna. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Należy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas otwarcia strzelnicy sportowej na Mazowszu. Jego zdaniem obecnie szczególnie istotny jest temat bezpieczeństwa.
4: Generowanie dyskusji na temat dostępu do broni jest w tej chwili sztuczne, powiedziała w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluś-Grostkowska.
9: Sam Karol Nawrocki i jego kancelera chcą już być tacy amerykańscy w każdym calu. Natomiast ja nie zauważyłam, żeby powszechnie w debacie publicznej to się pojawiało. Co więcej, odwołuje się do wydarzeń w Detroit ostatniej nocy. 3 osoby zginęły. To, że w Ameryce dostęp do broni jest tak oczywisty i tak powszechny, ma swoje konsekwencje.
4: W Polsce dostęp do broni ma co setny obywatel. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
3: Ministerstwo Obrony organizuje powrót Piotra Moczulskiego z Filipin do Polski. 2 lata temu mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze i został ciężko ranny. Ma wiele obrażeń wewnętrznych i obrzęk mózgu.
4: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej jest już w drodze. Po wypadku Piotr Moczulski przebywał w filipińskim szpitalu. Z powodu stanu zdrowia nie może być przewożony zwykłym samolotem.
3: Kilkaset osób wzięło udział w katowickim rodzinnym rajdzie rowerowym organizowanym przez Fundację Dom Aniołów Stróżów. Celem było zebranie pieniędzy na korepetycje dla dzieci.
4: Każde z nich wymaga indywidualnego wsparcia, mówi szef.

0: szefowa fundacji Monika Bajka.
1: My byśmy tego sami nie zrobili, gdyby nie pomoc wielu osób. No i w zeszłym roku to ponad 1500 godzin takich korepetycji indywidualnych dla dzieci i młodzieży. Dlatego, że dzieci mają tyle trudności, to nie da się ich posadzić w grupie i powiedzieć, słuchajcie, dobrze, to teraz robimy zadanie, 20 dzieciaków siada, ta pani, która tam pilnuje i tyle. No nie, to tak zupełnie nie działa.
2: Korepetycje obejmą również program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty i matury.
3: Klimat.
0: Zła jakość powietrza w Nisku, czyli można powiedzieć niska jakość powietrza, umiarkowana jest w Solcu-Zdroju, a w pozostałych miejscach kraju bardzo dobra i dobra.
2: 39% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu.
0: Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą na wschodnich i południowych krańcach kraju, w przeważającej części w lasach zagrożenie pożarowe.
2: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jest 5 po 9, to czas na sport. Norbert Michalak.
6: Trudne zadanie czeka polskich piłkarzy. Dziś w meczu Ligi Narodów zagrają ze Szwecją, która w marcu właśnie na stadionie w Solnie wygrała z biało-czerwonymi baraż o awans na mundial. Na inaugurację tegorocznej Ligi Narodów Szwedzi pokonali Rumunów 2-1, a biało-czerwoni bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Obrońca Tymoteusz Puchacz jest zdania, że nie ma co wracać do przegranego barażu o mundial.
7: Myślę, że takie rozmowy gdzieś tam nie miały jeszcze miejsca. Zobaczymy, jak już będzie bliżej tego spotkania. No, mnie nie było, więc też te moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Myślę, że warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
6: Początek meczu Szwecja-Polska o 20:45. Hiszpanki zdobyły Mistrzostwo Świata Piłkarek do lat 20. W finałowym meczu w Łodzi pokonały po rzutach karnych Koreę Północną. Po bezbramkowym remisie w regulaminowym czasie i dogrywce seria 11 zakończyła się wynikiem 4-3. Po brązowe medale sięgnęły Kolumbijki. Pogromczynie Polek we wcześniejszej fazie turnieju pokonały po dogrywce Włoszki. Polscy siatkarze przywitani po mistrzowsku, Polacy z Mistrzostw Europy wrócili do kraju ze złotymi medalami. Na lotnisku w Warszawie witał ich tłum kibiców, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
8: Nie spodziewałem się, że aż tyle ludzi zawita na lotnisko, więc z tego miejsca serdecznie dziękujemy naszym kibicom, którzy zawsze nas dopingują. Tak samo było teraz we Włoszech. Mediolanie nad nie wiem, ile dokładnie ich było, ale na pewno większa część. No, mamy tam gdzieś około tygodnia wolnego. Jakieś tam musimy gdzieś tam kilka spraw pozałatwiać. Mam nadzieję, że gdzieś tam uda się z rodzinką wyskoczyć na jakiś krótki urlop.
6: Polacy w finale pokonali Francuzów 3-1, a w meczu o trzecie miejsce Finowie pokonali Słoweńców 3-0 i zdobyli pierwszy w historii medal Mistrzostw Europy.
5: Dziś mamy podobno Światowy Dzień Jabłka, więc jaka pogoda pod Grójcem? Będzie słonecznie i maksymalnie 21 stopni, pokażą termometry. W Jabłkowie w Wielkopolsce to nawet cieplej będzie, do 23 stopni i też jednoznacznie słonecznie. Nawet na Podlasiu w licznych tam miejscowościach z jabłonią w nazwie będzie 20+. Dzisiaj lato w Polsce, mimo złotej polskiej.
9: Trójka. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Tu Radio Dźwięk.

pierwszy raz ją zobaczyłeś? Zaczęło się od hej, a potem jak masz na imię? Zaczęło się niewinnie, a skończyło na pierwszej dziewczynie. Zaczęło się jak w filmie, a skończyło, że serca butelce.

0: Minęła 10. Nie jeżdżą pociągi pomiędzy Żywcem a Rybnikiem. W okolicach stacji Wilkowice Bystra doszło do śmiertelnego wypadku. Nie lekceważmy długotrwałej chrypki czy problemów z przełykaniem. Mogą być one objawami nowotworu. Unia Europejska ma braki w zdolnościach obronnych. Dziś na ten temat w Brukseli będą dyskutować ministrowie obrony państw członkowskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Z poważnymi utrudnieniami muszą się liczyć pasażerowie pociągów w rejonie Bielska-Białej. Przed godziną 5 doszło do śmiertelnego wypadku przy stacji Wilkowice-Bystra. Ruch pociągów na linii Żywiec-Rybnik został wstrzymany. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Wprowadzona została też autobusowa komunikacja zastępcza. Szef śląskiego sanepidu dr Grzegorz Chudzik mówił dziś w Radiu Katowice, że długotrwała chrypka, problemy z przełykaniem czy niegojące się zmiany na języku mogą być objawami nowotworu. Jak dodał, to wirus brodawczaka ludzkiego odpowiada za większość nowotworów części ustnej gardła.
2: To może być efekt działania właśnie wirusa, który powoduje całe zmiany w naszej śledzówce, zapoczątkowując zmiany nowotworowe. To są wirusy, które indukują właśnie te komórki nasze i zmieniają dobrze funkcjonujące komórki nowotworowe. Głównie zdarza się to u osób dorosłych, narażonych również na inne czynniki, typu palenie tytoniu, czy też na nich inny tryb życia.
0: Wirusem HPV mogą zakazić się także dorośli mężczyźni. Będąc nosicielami tego wirusa, mogą zachorować na przykład na raka krtani czy migdałków. Dr Grzegorz Chudzik dodał, że ważna jest profilaktyka, w tym szczepienia przeciwko HPV, i to nie tylko dzieci.
2: Bo dla nich przygotowane są szczepienia nieodpłatne, finansowane z budżetu państwa, ale również możemy my, dorośli.
0: Według specjalistów podjęcie leczenia w pierwszym stadium choroby daje szansę na wyleczenie nawet u 95% pacjentów. Za pół godziny na katowickim rynku rozpocznie się 12. edycja Dnia Seniora. Wśród atrakcji zaplanowano wspólną gimnastykę, koncerty, pokazy służb mundurowych i stanowisko ZUS-u. Po południu w kinie Światowic seniorzy będą mogli zobaczyć francuską komedię Camino dla opornych. Z kolei Teatr Bez Sceny zaprasza na spektakl Fly Me to the Moon.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Szefowa unijnej dyplomacji przestrzega przed zagrożeniem ze strony Rosji, która planuje kolejne ataki hybrydowe.

0: Europie. Kaja Kallas przyznała też, że Unia ma braki w zdolnościach obronnych. I na ten właśnie temat będą rozmawiać dziś w Brukseli ministrowie obrony unijnych krajów.
1: Szefowa unijnej dyplomacji powołała się na dane wywiadowcze, które wskazują, że Rosja przygotowuje kolejne akty sabotażu. Rosja chce podzielić nasze społeczeństwa i zastraszyć obywateli, by powstrzymać nas przed udzielaniem pomocy Ukrainie. Kaja Kallas mówiła, że Europa nie może dać się zastraszyć i zaapelowała o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Przyznała też, że Unia sama musi się dozbroić. Wciąż borykamy się z poważnymi lukami w zdolnościach obronnych. Musimy teraz skupić się na tym, jak je uzupełnić. Najnowszy raport Unii Obronnej wskazuje m.in. na luki w obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz na braki w zapasach amunicji i dronów.
0: O czym z Brukseli relacjonowała Beata Płomecka. Zdaniem meteorologów dziś przez cały dzień w regionie pogodnie z niemal bezchmurnym niebem. Termometry pokażą maksymalnie do 22 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, 28 dzień września, jest 10. Czas na serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera.
4: Nikt nie zdobył ponad połowy głosów. W Krakowie, tak jak przewidywano, będzie druga tura wyborów prezydenta. Opóźnione pociągi na trasie Warszawa-Skierniewice, powodem awaria urządzeń sterowania ruchem. Sezon infekcyjny niestety już się rozpoczyna. Wirus COVID-19 w natarciu.
5: Zbagatelizowany powoduje to, że rozsiewa się w sposób znakomity.
4: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą o zwycięstwo w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. To będzie bój o wszystko, mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki Joanna Kluzik-Rostkowska. Posłanka Koalicji Obywatelskiej dodała, że lokalna polityka odbiega od tej ogólnopolskiej.
6: Decyzje samorządowe, one zawsze idą trochę innymi drogami. Jeśli można patrzeć na to bardzo szeroko, to są takie miejsca w Polsce, gdzie te samorządowe koalicje są zupełnie inne niż te ogólnopolskie. Czy przed następnymi wyborami dobrze jest wygrać takie wybory w dużym mieście? Tak, natomiast czy można to przekładać jeden do jednego? Nie.
4: Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę wyborów w Krakowie. Dostał 36,3% głosów. Monika Piątkowska 29,9%. Frekwencja wyniosła 43,5%. Druga tura wyborów 11 października. Ponad godzinę mogą być opóźnione pociągi na trasie Warszawa-Skierniewice. Była awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Rafał Wilgusiak z PKP PLK mówi, że nie wszystkie elementy zostały naprawione, dlatego pociągi są opóźnione.
7: Dzisiaj o godzinie 5.11 na trasie Skierniewice-Warszawa w rejonie przystanku Radziwiłłów-Mazowiecki wystąpiła usterka urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Ze względów bezpieczeństwa konieczne było wstrzymanie ruchu pociągów. Na miejsce skierowano zespół techniczny, który usunął główną usterkę o godzinie 6.24. Tym samym przywrócono ruch pociągów.
4: Do odwołania na odcinku Skierniewice-Warszawa Wschodnia-Skierniewice obowiązuje wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity i kolei mazowieckich. W ciągu ostatniej doby 5 osób zginęło w rosyjskich atakach na Ukrainę. Co najmniej 33 zostały ranne. Celami ataków były obiekty cywilne. Szefowa unijnej dyplomacji przestrzega przed zagrożeniem ze strony Rosji, która planuje kolejne ataki hybrydowe w Europie. Kaja Kallas przyznała też, że Unia ma braki w zdolnościach obronnych i na ten temat będą rozmawiać dziś w Brukseli ministrowie obrony unijnych krajów.
1: Szefowa unijnej dyplomacji powołała się na dane wywiadowcze, które wskazują, że Rosja przygotowuje kolejne akty sabotażu. Rosja chce podzielić nasze społeczeństwa i zastraszyć obywateli, by powstrzymać nas przed udzielaniem pomocy Ukrainie. Kaja Kallas mówiła, że Europa nie może dać się zastraszyć i zaapelowała o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Przyznała też, że Unia sama musi się dozbroić. Wciąż borykamy się z poważnymi lukami w zdolnościach obronnych. Musimy teraz skupić się na tym, jak je uzupełnić. Najnowszy raport Unijnej Agencji Obronnej wskazuje m.in. na luki w obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz na braki w zapasach amunicji i dronów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Lotnisko w Katanii na Sycylii kolejny dzień zamknięty przez aktywność Etny. Z wulkanu wydobywa się chmura popiołu, która paraliżuje loty. Sytuację komplikuje też wiatr.
2: To już kolejny raz w tym miesiącu, kiedy port Fontana Rosa przerwał pracę z powodu pyłu wulkanicznego emitowanego do atmosfery. Utrudnienia trwają już trzeci dzień, a w najnowszym komunikacie spółka zarządzająca portem przekazała, że operacje lotnicze wstrzymane są do północy. W poprzednich dniach odwołano

0: Zatrzymano ponad 220 lotów, a 53 przekierowano do innych portów lotniczych, m.in. w Palermo i Comiso. Problemy dotknęły tysiące pasażerów. O tym, kiedy samoloty będą mogły ponownie startować i lądować w Katanii, zdecydują przede wszystkim dalsza aktywność Etny i kierunek wiatru. Pasażerowie powinni sprawdzać status swoich połączeń bezpośrednio u przewoźników. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Koniec września to jednocześnie początek sezonu infekcyjnego. Widać już zwiększoną aktywność wirusa COVID-19, przyznaje szef śląskiego sanepidu dr Grzegorz Chudzik.
2: COVID przebiega troszeczkę inaczej, łagodnieje, natomiast w tym momencie zbagatelizowany powoduje to, że rozsiewa się w sposób znakomity, dlatego że mając te objawy nie izolujemy się w warunkach domowych, idziemy do pracy, siejemy tym wirusem na prawo i lewo, a naprawdę zarazić się bardzo łatwo.
1: Od 2 tygodni można się zapisywać na szczepienia przeciwko COVID-19, są też szczepionki przeciwko grypie. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Wszędzie pogodnie, tylko na północy chwilami więcej chmur, ale bez opadów. Na północy i w górach porywisty wiatr. Od 17 stopni na Podlasiu do 20 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku.
3: Sponsorem. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uważać trzeba teraz w Częstochowie na Sabinowskiej. Tam miało miejsce potrącenie pieszej. Z kolei na skrzyżowaniu Kmicica i Zawiszy doszło do kolizji dwóch aut. W Knurowie na Jedności Narodowej auto zderzyło się z rowerzystą. Do podobnego wypadku doszło w Żorach na Boryny. Stłuczka dwóch aut z kolei w Bielsku Białej na Fabrycznej. Jadący między Bytomiem a Czeladzią drogą 94 nogę z gazu zdejmują w miejscu prac w Piekarach Śląskich. Na południu regionu ciaśniej jest w Kozach na drodze krajowej 52. Tłoczniej też na wlocie do Żywca starą drogą z Biecka i kurkuje się wjazd do centrum tego miasta drogą 946 od Łękawicy. Spory korek jest na trasie S1 między Wieprzem a Przybędzą. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.

Ja mówię, zrobi im obiad, podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki, odrobili lekcje, pouczyli się trochę. Co zrobię? To ja zrobię. A ty dalej swoje, idioto.

0: mając maniery. Czy to jeszcze ludzie, czy trymery? Czy są w mojej dupie, czy w kieszeni?
1: Chciałbyś pogadać, to plączesz im język i chuj z tym, ważne, że są pięknie i

0: razem płaciłbym mu.
1: Czy to od oglądania tych filmów, czy to od nakładania tych filtrów,
0: i jakoś się tam trzymają, a z nimi ich głowy byle niezbyt nisko.

Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na pole.

0: Minęła już 11. Około 800 tysięcy złotych stracił 27-latek z powiatu rybnickiego zmanipulowany przez oszustów. Nie zbierajmy grzybów, których nie znamy, przypomniał w Radiu Katowice szef śląskiego sanepidu dr Grzegorz Chudzik. Do 15 października rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Około 800 tysięcy złotych stracił w wyniku oszustwa mieszkaniec powiatu rybnickiego. Do 27-latka zadzwoniły osoby podające się za pracowników banku i funkcjonariusza policji. Mężczyzna został poinformowany o rzekomej akcji, która miała na celu ochronę jego pieniędzy. Zmanipulowany przez oszustów zaciągnął kredyty w różnych bankach. Zgodnie z instrukcjami pieniądze były przekazywane na ich konta. Sprawa została zgłoszona policji. Mundurowi przypominają, że nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani zaciąganie kredytów. Wszelkie tego typu próby oszustwa należy zgłaszać służbom. Sanepid wraz z Lasami Państwowymi prowadzi akcję Bezpieczne Grzybobranie. Dr Grzegorz Chudzik, wojewódzki inspektor sanitarny w Katowicach, przypomniał, że istnieje dekalog grzybiarza.

0: Jeden z punktów mówi o tym, by nie próbować surowych grzybów, gdyż te trujące mogą smakować bardzo dobrze.
1: Osoby, które doznały zatrucia humorem sromotnikowym, mówią o jego bardzo łagodnym, przyjemnym smaku. To zachęca do spożycia, natomiast jest to śmiertelnie niebezpieczne.
0: Szef śląskiego sanepidu dodał, że w województwie śląskim statystyki zatruć nie są niepokojące.
1: W naszym województwie od kilku lat nie mieliśmy przypadków zatrucia grzybami. Były tylko nieznaczne objawy takie nieżytowe po spożyciu, raczej z powodu ciężkostrawności przygotowanej potrawy. Od wielu lat nie mieliśmy zatrucia śmiertelnego w przeciwieństwie do reszty rejonów Polski.
0: Warto jednak pamiętać, że w lasach województwa śląskiego występują najbardziej toksyczne grzyby, takie jak wspomniany muchomor sromotnikowy, ale także hełmówka jadowita czy goryczak żółciowy.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Do 15 października rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą w tegorocznych uprawach. Zgłoszenia przyjmowane są przez rządową aplikację Zgłoś Szkodę Rolniczą. Protokoły już spływają do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski.
3: Mamy zabezpieczone środki w budżecie, będziemy za chwilę ogłaszać nabór związany z wypłaceniem szkód, które zostały spowodowane przez anomalia pogodowe. To też wszystko, susza jest określana przez Instytut w Puławach i tu nie ma możliwości dowolnej interpretacji przez ministra.
0: Bez złożenia zgłoszenia nie będzie się można później ubiegać o zapowiadaną pomoc suszową. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach prowadzi zapisy na bezpłatne programy edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Rekrutacja do obu programów potrwa do 12 października lub do wyczerpania miejsc. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Zajęcia potrwają około 90 minut i będą łączyć wykłady, część praktyczną oraz dyskusję. Do uczniów szkół ponadpodstawowych skierowany jest program ELIT, czyli Ekonomia dla Liceum i Technikum. Młodzież będzie m.in. ćwiczyć strategie negocjacyjne, poznawać możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w nauce i planowaniu kariery oraz zasady działania banku centralnego. Dziś w regionie przez cały dzień słonecznie z niemal bezchmurnym niebem. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 22 stopnie. I jeszcze o tej porze mamy informacje dla alergików. Końcówka września to czas pylenia traw, babki, pokrzywy, bylicy i ambrozji. W powietrzu utrzymują się też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uważać trzeba teraz w Częstochowie na Sabinowskiej. Tam miało miejsce potrącenie pieszej. Z kolei na skrzyżowaniu Kmicica i Zawiszy doszło do kolizji dwóch aut. W Knurowie na Jedności Narodowej auto zderzyło się z rowerzystą. Do podobnego wypadku doszło w Żorach na Boryny. Stłuczka dwóch aut z kolei w Bielsku Białej na Fabrycznej. Jadący między Bytomiem a Czeladzią drogą 94 nogę z gazu zdejmują w miejscu prac w Piekarach Śląskich. Na południu regionu ciaśniej jest w Kozach na drodze krajowej 52. Tłoczniej też na wlocie do Żywca starą drogą z Biecka i kurkuje się wjazd do centrum tego miasta drogą 946 od Łękawicy. Spory korek jest na trasie S1 między Wieprzem a Przybędzą. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
6: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, 28 dzień września, jest 11. Czas na serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera.
8: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą o zwycięstwo w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Podejrzane pojemniki w firmie w Elblągu. Służby badają ich zawartość. W Jarosławiu wieczorem pożegnanie księdza, który zginął z rąk nożownika. Jutro pogrzeb. W Krakowie będzie wyborcza dogrywka. Do drugiej tury wyborów na prezydenta miasta przeszli Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. W pierwszej otrzymali odpowiednio 36,3 i 29,9% głosów. Łukasz Gibała mówił w TVP Info, że jego głównym celem jest rozwiązanie problemów najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców.
9: Nie obiecuję fajerwerków, nie będzie metra, jakichś wielkich inwestycji, bo po prostu na to nie ma czasu i nie ma pieniędzy. To, co ja mogę obiecać, to to, że posprzątam bałagan po poprzednikach i przywrócę normalność. Czyli nie będzie takich jakichś eksperymentów jak strefa czystego transportu na całe miasto.

0: Ja proponuję, żeby było referendum i w tym referendum zaproponuję ograniczenie jej do ścisłego centrum.
1: Monika Piątkowska dziękuję mieszkańcom Krakowa za zaufanie i zapewnia, że będzie ciężko pracować, by przekonać do siebie ich jak najwięcej.
2: Jestem zadowolona z tego wyniku, bardzo dziękuję. Traktuję go oczywiście jako zobowiązanie do dalszej intensywnej pracy, która przynosi efekty. Cieszę się, że tak sporą grupę mieszkańców udało mi się przekonać do swojego pomysłu. Obiecuję, że przez najbliższe 2 tygodnie będę nadal z wami nie tylko rozmawiała, ale również słuchała waszych pomysłów.
1: Druga tura wyborów 11 października. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa są konsekwencją odwołania w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego. Akcja służb w Elblągu. Pracownik jednej z prywatnych firm zauważył pojemniki z potencjalnie niebezpieczną substancją. Służby sprawdzają ich zawartość. Na miejscu jest Agata Buchwald z Polskiego Radia Olsztyn.
3: Obecnie przy ulicy Rybnej w Elblągu gromadzą się służby. W drodze są m.in. pirotechnicy, a podejrzane przedmioty przy węźle gazowym zauważył pracownik. Są to beczki z wystającymi drucikami. Czy stanowią one faktyczne zagrożenie, czy to po prostu próba wywołania fałszywego alarmu, to wciąż jest sprawdzane.
1: Teren jest zabezpieczony, a fragment ulicy Rybnej zamknięty dla przechodniów. Jutro pogrzeb księdza, który zginął w czwartek zaatakowany przez nożownika na terenie opactwa w Jarosławiu na Podkarpaciu. Uroczystość odbędzie się w kościele parafialnym w Grzęsce. Dziś w Jarosławiu zaplanowano pożegnanie duchownego. Śledczym nie udało się dotąd przesłuchać podejrzanego zabójstwo księdza Ihora M. Lekarze oceniają, że nie można tego zrobić ze względu na zaburzenia psychiczne nożownika.
4: Pozostajemy z lekarzami, pod którymi opieką pozostaje Ihor M, w stałym kontakcie. Jeżeli tylko jego stan zdrowia ulegnie zmianie, stan zdrowia się poprawi, zostanie wydane postanowienie o powołaniu biegłych.
1: Rzeczniczka Przemyskiej Prokuratury Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz przekazała też, że śledztwo przejmują prokuratorzy z Przemyśla. Wcześniej toczyło się w Jarosławiu. A w Dęblinie powstanie centrum serwisowe dla silników śmigłowców Apache. Będzie się mieściło w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
5: Silniki, które tutaj widzimy, to silniki, które nie są tylko do Apache. To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Ten serwis, który jest w Dęblinie, będzie mógł też być serwisem na rzecz Armii Stanów Zjednoczonych w Europie, ale także na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
1: To trzecia i ostatnia umowa offsetowa związana z zakupem 96 śmigłowców Apache dla polskich sił zbrojnych. Największy od lat strajk pracowników miejskich spółek w Zagrzebiu w Chorwacji. Nie kursują praktycznie żadne tramwaje i autobusy. Do strajku przyłączyli się też pracownicy przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za wywóz odpadów.
6: Powodem protestu jest brak porozumienia w sprawie nowych układów zbiorowych i podwyżek. Związki zawodowe domagają się m.in. podniesienia podstawy wynagrodzenia o 13%, a także pełnego zwrotu kosztów dojazdów i waloryzacji płac wraz z inflacją. Zarządy spółek uznały te żądania za niemożliwe do przyjęcia. Strajk obejmuje ponad 9 tysięcy pracowników. Związki zapowiadają jednak wykonywanie niezbędnych usług, m.in. transportu osób z niepełnosprawnościami. W przedsiębiorstwie oczyszczania miasta część ciężarówek wyjechała rano, aby zapewnić konieczny odbiór odpadów ze szpitali, domów opieki, szkół i przedszkoli. Firma komunikacyjna apeluje do mieszkańców o korzystanie z alternatywnych środków transportu. W internecie tworzą się grupy mieszkańców oferujące wspólne dojazdy do pracy prywatnymi samochodami. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Pogodnie i bez opadów, chmury tylko na północy. W Augustowie 17 stopni, w Zakopanem 18, w Warszawie, Gdańsku 20, w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie 22, a we Wrocławiu 23.
7: Sponsorem programu
9: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno, albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz, czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo, na odwrót niech się zakręci tapeta jak u jakiego taszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki.

mniej więcej. Wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie. Niech się ta miłość na przekór światu plecie.

gdzie literka A się pojawia co chwilę. Gdzie jest do cholery Stasio, gdy prym wiodą debile. Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków,

0: Na zegarach 12. Służby przywróciły już ruch pociągów pomiędzy Żywcem a Rybnikiem. Nad ranem w Wilkowicach doszło do śmiertelnego wypadku. Referendum w sprawie odwołania wójta gminy Poczesna jest nieważne. Do urn poszło niewielu wyborców. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu przejmuje śledztwo w sprawie nożownika z Ukrainy, który w Jarosławiu zabił jedną osobę, a cztery kolejne ranił.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Wraca ruch pociągów na linii Żywiec-Rybnik. Utrudnienia wynikały ze śmiertelnego wypadku, do którego doszło przed godziną 5 na stacji w Wilkowicach, niedaleko Bielska-Białej. Na miejscu zakończyły się już działania służb i prokuratury. Jak przekazała nam Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP PLK, przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Wójt gminy Poczesna Artur Sosna zostaje na stanowisku. W referendum dotyczącym jego odwołania wzięła udział niewielka część uprawnionych do głosowania. O szczegółach reporter Radia Katowice.
2: Uprawnionych do głosowania było prawie 10 tysięcy osób. Aby referendum było skuteczne, do urn musiałoby pójść ponad 3200. Lokale wyborcze zamknięto o godzinie 21. Liczenie nie trwało długo, bowiem głosowanie zgromadziło 815 osób, które oddały 810 ważnych głosów. Frekwencja wyniosła zatem niewiele ponad 8%. Najmniejszym zainteresowaniem spośród 10 obwodów cieszył się ten w Michałowie, gdzie spośród 1245 uprawnionych głos oddało 5 osób.
0: A te informacje zebrał Krzysztof Słabikowski. 34-latek z nielegalnym tytoniem trafił w ręce policjantów z Piekar Śląskich. Do zatrzymania doszło w piątek. Mężczyzna na widok radiowozu zaczął uciekać, ale po krótkim pościgu został zatrzymany. W trakcie przeszukań samochodu i mieszkania mundurowi znaleźli blisko 25 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Czarnorynkowa wartość nielegalnego towaru to około 30 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i przyznał się do winy. 34-latkowi grozi wysoka grzywna, kara więzienia lub obie te kary łącznie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sprawę Ihora M. ze względu na jej charakter przejmuje prokuratura okręgowa w Przemyślu. Dotychczas śledztwo było prowadzone przez prokuratorów z Jarosławia. To w tym mieście w ubiegłym tygodniu pochodzący z Ukrainy nożownik zabił księdza i ranił cztery osoby. Jak wyjaśniła rzeczniczka przemyskiej prokuratury Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, śledztwo przejmują prokuratorzy z Przemyśla z jednostki nadrzędnej wobec jarosławskiej prokuratury. Jak dodaje, to praktyka stosowana w trudnych sprawach.
3: Jednostki wyższego rzędu, bardziej wyspecjalizowane, przejmują do dalszego prowadzenia sprawy o bardziej skomplikowanym charakterze. Sprawy, które mają charakter zawiły, skomplikowany, a także gdzie jest też właściwość sądu okręgowego finalnie przy danym typie przestępstwa.
0: Śledczym nadal nie udało się przesłuchać Ihora M. Lekarze psychiatrzy oceniają, że nie można tego zrobić ze względu na zaburzenia psychiczne nożownika. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang kradnący samochody w Niemczech. Śledczy poinformowali, że grupa mogła mieć związek z kradzieżą ponad 50 pojazdów o łącznej wartości przekraczającej 10 milionów złotych. Członkowie grupy mieli specjalizować się w kradzieżach pojazdów, które następnie były sprowadzane do Polski. Tu samochody miały być rozbierane na części, a poszczególne elementy trafiały do dalszej dystrybucji, przekazał rzecznik prasowy CBŚP Krzysztof Wrześniowski. W tej sprawie zatrzymano 10 osób. 8 z nich trafiło do aresztu. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal słonecznie z niemal bezchmurnym niebem. Na termometrach maksymalnie dziś do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 września. Jest południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Powoli, ale się toczą, mówi premier o rozliczeniach rządów Zjednoczonej Prawicy. Eksperyment procesowy w Łodzi, chodzi o ustalenie winnych tragedii na basenie. Ambasada USA w Londynie zaleca ostrożność Amerykanom na Wyspach Brytyjskich.

0: 314 spraw, ponad 600 podejrzanych, 1500 zarzutów i blisko 500 milionów złotych zabezpieczonego majątku. Premier Donald Tusk podsumowuje w mediach społecznościowych rozliczenia rządów Zjednoczonej Prawicy.
1: Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się koło za kołem. Tak jest właśnie z rozliczeniami. Pewnie wydaje wam się, że idzie za wolno. Wiem to wszystko. Ale zobaczcie na liczby. 314 spraw w toku. Mówiłem wam, że będzie drugie danie i deser, nie tylko żurek.
0: W ubiegłym tygodniu dwie osoby zostały zatrzymane w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Śledczy poinformowali też o zarzutach postawionych Arturowi K. w sprawie dotyczącej afery Zonda Krypto. Dziś mają zapaść kluczowe decyzje w sprawie utonięcia 7-latka w łódzkim akwaparku. Chodzi o ustalenie, kto zawinił i kto poniesie odpowiedzialność za tę tragedię. Trwa eksperyment procesowy. Przed Łódzką Falą w Łodzi jest Joanna Karp z Radia Łódź.
2: Eksperyment odbywa się bez udziału mediów. My czekamy przed falą na pierwsze wnioski, a te mamy poznać około godziny 14. Przypomnę, że pod koniec lipca, pierwszego dnia wakacyjnego kursu pływania, 7-letni Nikodem zaczął tonąć. Kamery pokazały, że przez 3 minuty chłopiec zanurzał się i wynurzał, a później przez 6 minut leżał na dnie basenu. Z wody wyciągnął go dopiero mężczyzna, który płynął na sąsiednim torze. Nikodem trafił do szpitala, ale niestety po 2 tygodniach zmarł. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Dzisiejszy eksperyment ma pomóc ustalić, co wydarzyło się tego dnia i kto zawinił. Joanna Karp, Radio Łódź.
0: Wakacyjny kurs pływania na fali organizuje zewnętrzna firma, również ratownicy byli z zewnętrznej firmy. Ciężko chory Piotr Moczulski wróci z Filipin do Polski na pokładzie wojskowego samolotu. Transport zorganizowało Ministerstwo Obrony. Mężczyzna 2 lata temu został ciężko ranny po wypadku na skuterze. Państwo polskie w takich sytuacjach musi pomagać swoim obywatelom, podkreśla wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
3: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję, żeby udostępnić wojskowy samolot po to, żeby właśnie dopomóc tutaj rodzinie i żeby ten pan, którego sprawa dotyczy, mógł znaleźć się w naszym kraju. Myślę, że Polska powinna po prostu w takich sytuacjach stawać na wysokości zadania, a Wojsko Polskie staje na wysokości zadania za każdym razem.
0: Piotr Moczulski od 2 lat przebywa w jednym ze szpitali na Filipinach. Nie może wrócić do kraju zwykłym samolotem. Drogo na stacjach paliw. Brak porozumienia między Iranem i Stanami Zjednoczonymi sprawia, że ceny na razie nie spadną. Część kierowców, z którymi rozmawiał nasz reporter, nie ukrywa złości z powodu drogiego paliwa. Niektórzy złościć się już przestali.
4: Dużo więcej pan płaci niż jeszcze kilka miesięcy temu na przykład?
5: Zdecydowanie więcej. Wystarczy zobaczyć tutaj 9,14.
4: Jak bardzo to pana denerwuje?
5: Bardzo mocno. Normalnie, jak się wlewa w taki samochodzik regularnie paliwo, no to niestety.
6: Normalnie tankuję, tylko że to jest hybryda, to także mi wlewam, tankuję się raz w miesiącu i to wszystko.
4: Czyli nie odczuwa tego pan aż tak bardzo?
6: Nie, bo jestem starym emerytem, to nie boli.
7: 10 litrów 8 zł, bo 80 zł za 10 litrów to za bardzo dużo.
8: Denerwuje? Nie denerwuje. Jestem tylko, nie wiem, zaskoczony, zdziwiony.
4: Mniej pan tankuje z tego powodu, czy...
8: Nie, nie mogę mniej tankować. Jeżdżę tyle, ile jeździłem. Takimi rzeczami się po prostu nie przejmuję, bo nie mam na to żadnego wpływu.
0: Za litr benzyny 95 trzeba płacić ponad 8 zł, za diesla ponad 9. Amerykanie w Wielkiej Brytanii powinni zachować ostrożność. Taki apel wystosowała ambasada USA w Londynie po zatrzymaniu 5 mężczyzn w pobliżu bazy RAF w Anglii. Śledztwo prowadzą brytyjskie służby.
9: Amerykańska ambasada w Londynie ostrzega, że wszelkie miejsca związane ze Stanami Zjednoczonymi na terenie Zjednoczonego Królestwa mogą być bardziej narażone na zagrożenie. Zaleca obywatelom uważne obserwowanie otoczenia i stosowanie się do poleceń lokalnych władz. Dziś głos w sprawie zabrał brytyjski minister obrony Wes Streeting. Przyznał, że bazy wojskowe są potencjalnym celem ataków. Nie chciał jednak mówić o motywach zatrzymanych. Jak stwierdził, opinia publiczna ma na razie tylko częściowy obraz sytuacji. Zapowiedział, że władze przekażą więcej informacji, gdy będzie to możliwe bez szkody dla śledztwa. W rejonie bazy Fairford nadal są obecni uzbrojeni policjanci. W poniedziałek rano utrzymywano również strefę bezpieczeństwa koło pobliskiego Welford. Brytyjskie media informują, że śledczy badają możliwy wątek irański. Związek zatrzymanych z Teheranem nie został potwierdzony. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
10: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 59% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Susza hydrologiczna utrzymuje się w większości polskich rzek. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Pogodnie, tylko na północy chwilami więcej chmur, ale bez opadów. Od 14 stopni w Terespolu do 18 w Warszawie i 20 w Wielaniej Górze.
1: Sponsorem programu...
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od drogi krajowej 88, węzeł Kleszczów. W rejonie zjazdu na autostradę tam zapaliła się naczepa ciężarówki. Droga jest zablokowana, zachowajmy szczególną ostrożność. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych i tak roboty drogowe mamy na A1 do Bieszowice. Tam w związku z remontem zamknięta jest linia w kierunku Gliwic i utrudnienia w obydwu kierunkach. Prace drogowe spowalniają ruch także na S1 w południowej części województwa śląskiego. Mamy je na dwóch odcinkach, pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz Rajczą i Zbardoniem. Uwaga, od jutra kolejne zmiany na jednej z głównych dróg Bielska-Białej, ulicy Piastowskiej. Zamknięta dla ruchu będzie lewa połowa skrzyżowania Piastowskiej z ulicą Słowackiego oraz wlot z ulicy Starobielskiej w kierunku centrum. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
4: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: na zegarach 12. Służby przywróciły już ruch pociągów pomiędzy Żywcem a Rybnikiem. Nad ranem w Wilkowicach doszło do śmiertelnego wypadku. Referendum w sprawie odwołania wójta gminy Poczesna jest nieważne. Do urn poszło niewielu wyborców. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu przejmuje śledztwo w sprawie nożownika z Ukrainy, który w Jarosławiu zabił jedną osobę, a cztery kolejne ranił.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Wraca ruch pociągów na linii Żywiec-Rybnik. Utrudnienia wynikały ze śmiertelnego wypadku, do którego doszło przed godziną 5 na stacji w Wilkowicach, niedaleko Bielska-Białej. Na miejscu zakończyły się już działania służb i prokuratury. Jak przekazała nam Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP PLK, przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Wójt gminy Poczesna Artur Sosna zostaje na stanowisku. W referendum dotyczącym jego odwołania wzięła udział niewielka część uprawnionych do głosowania. O szczegółach reporter Radia Katowice.
2: Uprawnionych do głosowania było prawie 10 tysięcy osób. Aby referendum było skuteczne, do urn musiałoby pójść ponad 3200. Lokale wyborcze zamknięto o godzinie 21. Liczenie nie trwało długo, bowiem głosowanie zgromadziło 815 osób, które oddały 810 ważnych głosów. Frekwencja wyniosła zatem niewiele ponad 8%. Najmniejszym zainteresowaniem spośród 10 obwodów cieszył się ten w Michałowie, gdzie spośród 1245 uprawnionych głos oddało 5 osób.
0: A te informacje zebrał Krzysztof Słabikowski. 34-latek z nielegalnym tytoniem trafił w ręce policjantów z Piekar Śląskich. Do zatrzymania doszło w piątek. Mężczyzna na widok radiowozu zaczął uciekać, ale po krótkim pościgu został zatrzymany. W trakcie przeszukań samochodu i mieszkania mundurowi znaleźli blisko 25 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Czarnorynkowa wartość nielegalnego towaru to około 30 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i przyznał się do winy. 34-latkowi grozi wysoka grzywna, kara więzienia lub obie te kary łącznie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sprawę Ihora M. ze względu na jej charakter przejmuje prokuratura okręgowa w Przemyślu. Dotychczas śledztwo było prowadzone przez prokuratorów z Jarosławia. To w tym mieście w ubiegłym tygodniu pochodzący z Ukrainy nożownik zabił księdza i ranił cztery osoby. Jak wyjaśniła rzeczniczka przemyskiej prokuratury Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, śledztwo przejmują prokuratorzy z Przemyśla z jednostki nadrzędnej wobec jarosławskiej prokuratury. Jak dodaje, to praktyka stosowana w trudnych sprawach.
3: Jednostki wyższego rzędu, bardziej wyspecjalizowane, przejmują do dalszego prowadzenia sprawy o bardziej skomplikowanym charakterze. Sprawy, które mają charakter zawiły, skomplikowany, a także gdzie jest też właściwość sądu okręgowego finalnie przy danym typie przestępstwa.
0: Śledczym nadal nie udało się przesłuchać Ihora M. Lekarze psychiatrzy oceniają, że nie można tego zrobić ze względu na zaburzenia psychiczne nożownika. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang kradnący samochody w Niemczech. Śledczy poinformowali, że grupa mogła mieć związek z kradzieżą ponad 50 pojazdów o łącznej wartości przekraczającej 10 milionów złotych. Członkowie grupy mieli specjalizować się w kradzieżach pojazdów, które następnie były sprowadzane do Polski. Tu samochody miały być rozbierane na części, a poszczególne elementy trafiały do dalszej dystrybucji, przekazał rzecznik prasowy CBŚP Krzysztof Wrześniowski. W tej sprawie zatrzymano 10 osób. 8 z nich trafiło do aresztu. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal słonecznie z niemal bezchmurnym niebem. Na termometrach maksymalnie dziś do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzecie Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 września. Jest 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zabiegają o głosy. Zmierzą się w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Wojsko zmienia procedury w sprawie zestrzeliwania obcych obiektów.
6: Odchodzimy od identyfikacji wizualnej na rzecz tak zwanej identyfikacji pozytywnej.
5: Wjazd do Wenecji może być droższy. Podwyżkę rozważają władze włoskiego miasta. Jeszcze nie opadł kurz po pierwszej turze wyborów w Krakowie, a Łukasz Gibała i Monika Piątkowska już walczą o głosy mieszkańców. W przedterminowych wyborach na prezydenta miasta kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył nieco ponad 36% głosów. Senatorka Koalicji Obywatelskiej prawie 30%. Oznacza to, że za niespełna dwa tygodnie krakowianie ponownie pójdą zagłosować. Paweł Pawlica.
7: Miejscem pierwszej kampanijnej bitwy stał

0: Się dość spontanicznie Rondo Mogilskie, jedno z największych w Krakowie centrów przesiadkowych komunikacji miejskiej. Kandydaci jako oręże wybrali obwarzanki, którymi częstowali mieszkańców. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie spotkali się twarzą w twarz. Na Rondo dotarli w odstępie godziny, ale oboje deklarowali gotowość do spotkania nie tylko z mieszkańcami, ale też udziału w debacie.
1: Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
2: Teraz już zaczynam rozmowę z mieszkańcami naszego miasta i zacznę też od podziękowań z drobnymi obwarzankowymi gadżetami.
0: Dwoje kandydatów ma bardzo podobne programy, ale dwie różne wizje polityczne. Łukasz Gibała promuje się jako kandydat niezależny od dużych partii politycznych. Senator Monika Piątkowska przekonuje, że poparcie rządu jest potrzebne włodarzowi drugiego co do wielkości miasta w Polsce. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: Piloci będą mogli szybciej zestrzeliwać obiekty wlatujące do polskiej przestrzeni powietrznej. Armia wprowadza zmianę w procedurach. Na czym polega? O tym wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
4: Odchodzimy od identyfikacji wizualnej na rzecz tak zwanej identyfikacji pozytywnej. Co to znaczy? Od tej pory pilot, jeśli będzie miał kilka czynników, które świadczą o tym, że to może być wrogi statek powietrzny, na przykład odczyt radarowy oraz na przykład wlot do strefy objętej zakazem lotu oraz na przykład informacje od strony ukraińskiej, będzie mógł użyć uzbrojenia z dystansu, wykorzystując do tego systemy samolotu czy śmigłowca.
3: Zmiana procedur, jak zaznaczył wiceminister, jest związana z pojawiającymi się zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa. Jest akt oskarżenia wobec byłego nauczyciela fotografii z Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie. O treści zarzutu dla Mariana M. mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marcin Kozak.
5: Prokurator postawił mężczyźnie zarzut dotyczący przestępstwa opisanego w artykule 199 paragraf 2 kodeksu karnego, to jest nadużycie w stosunku zależności w celu doprowadzenia małoletniego do obcowania płciowego lub podania innej czynności seksualnej. Zarzucany czyn został popełniony na szkodę jednej osoby pokrzywdzonej.
3: Marian M. nie pracuje już jako nauczyciel. Mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia. Przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą powodują utrudnienia dla kierowców. W rejonie węzła Wiskitki na A2 pojawiły się zwężenia i ekipy budowlane. Podobnie jest przy węźle Mszczonów Północ na drodze S8. Drogowcy przebudowują też skrzyżowania na obwodnicy Sochaczewa, żeby przygotować drogi na większy ruch podczas poszerzania A2. Więcej szczegółów zna Jakub Jędrzejewski z Polskiego Radia Łódź.
6: Kierowcy już teraz muszą liczyć się ze zwężeniami m.in. na dojazdach do ronda przy węźle Wiskitki między autostradą, drogą krajową nr 50, a drogami lokalnymi. Utrudnienia są też przy węźle Mszczonów Północ na drodze S8, gdzie przebudowywane są ronda na połączeniu z krajową 50. Podobne prace prowadzone są na dwóch ważnych skrzyżowaniach obwodnicy Sochaczewa, przecięciu obwodnicy z ulicą Żyrardowską i w Kuznocinie. Kierowcy muszą tu liczyć się ze zwężeniami i ograniczeniami w przejeździe. Wszystko ma przygotować okoliczne drogi na zwiększony ruch, gdy A2 będzie rozbudowywana. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
3: Wenecja rozważa podniesienie opłaty dla turystów za wjazd do historycznego centrum miasta. W szczycie sezonu bilet mógłby kosztować nawet 30 euro. Więcej o tym nasza korespondentka.
7: To na razie pomysł, a nie nowa cena. Miasto chce w ten sposób lepiej kontrolować napływ turystów w dniach największego obłożenia. Tegoroczne pobieranie opłat już się zakończyło, a cena biletów wyniosła od 5 do 10 euro. Maksymalna stawka jest określona przepisami państwowymi, dlatego Wenecja na jej podniesienie potrzebuje zgody władz w Rzymie. W zamian za droższy bilet miasto rozważa pakiet korzyści, m.in. zniżki do muzeów czy na miejskie usługi. Jeśli propozycja zostanie zaakceptowana, 30 euro. Euro obowiązywałoby tylko w najbardziej oblegane dni, a nie przy każdej wizycie w Wenecji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Pogodnie i bez opadów. Chmury będą się pojawiać tylko na północy. W Ełku 17 stopni, w Zakopanem 18, w Łodzi 20, w Gorzowie i Zamościu 22, a w Legnicy 23 stopnie.
8: Sponsorem programu.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Rudzki. Zaczynamy od drogi krajowej 88, węzeł Kleszczów. W rejonie zjazdu na autostradę tam zapaliła się naczepa ciężarówki. Droga jest zablokowana, zachowajmy szczególną ostrożność.

0: Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych i tak roboty drogowe mamy na A1 do Bieszowice. Tam w związku z remontem zamknięta jest jezdnia w kierunku Gliwic i utrudnienia w obydwu kierunkach. Prace drogowe spowalniają ruch także na S1 w południowej części województwa śląskiego. Mamy je na dwóch odcinkach pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz Rajczą i Zwardoniem. Uwaga, od jutra kolejne zmiany na jednej z głównych dróg Bielska-Białej ulicy Piastowskiej. Zamknięta dla ruchu będzie lewa połowa skrzyżowania Piastowskiej z ulicą Słowackiego oraz wlot z ulicy Starobielskiej w kierunku centrum. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 14. Medale dla bohaterów stanu wojennego wręczono w Katowicach. To osoby stawiające opór wobec ówczesnej władzy. Jeden telefon skończył się utratą ogromnych pieniędzy. Mężczyzna z Podrybnika przekazał 800 tysięcy złotych fałszywemu policjantowi. Wspiera serce, odporność jest źródłem witamin. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Jabłka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 50 osób i instytucji nagrodzono w Katowicach medalami w związku z 45. rocznicą stanu wojennego. Uhonorowani stawiali wobec niego opór albo byli zaangażowani w upamiętnienie jego ofiar. Medale przyznało Stowarzyszenie Porozumienie Katowickie 1980. Uroczystość zorganizowano w Centrum 9 z Wujka. Zajmuje się ono pielęgnowaniem pamięci o ofiarach pacyfikacji kopalni Wujek i historii Związku Zawodowego Solidarność w województwie śląskim. 800 tysięcy złotych stracił mężczyzna z powiatu rybnickiego. Odebrał telefon od rzekomego pracownika banku i policjanta. Powiedzieli mu o akcji, która miała chronić jego pieniądze. 27-latek został zmanipulowany do tego stopnia, że zaciągnął kredyty w różnych bankach. Później przelewał kwoty na wskazane konta. Joanna Wiśniewska z raciborskiej policji apeluje o czujność w takich sytuacjach.
2: Oszuści wykorzystują różne metody i podszywają się m.in. pod pracowników banku oraz funkcjonariuszy policji, aby wzbudzić zaufanie i nakłonić swoje ofiary do wykonywania określonej operacji finansowej.
0: Za takie działania grozi do 8 lat więzienia. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej. Żeby nagłośnić ten problem, w szkołach w całej Polsce zaczął się tydzień przeciwdziałania temu zjawisku. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
3: Ministerstwo Edukacji Narodowej chce w tym tygodniu zwrócić szczególną uwagę na potrzebę przeciwdziałania hejtowi, ale także na to, co robić, gdy hejt się pojawi, wyjaśnia wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
4: Będzie pokazywać, że ten problem nie znika, że musimy nad tym pracować.
3: W ramach inicjatywy nauczyciele otrzymali dostęp do publikacji o przemocy rówieśniczej, w której duża część jest poświęcona odpowiedniej reakcji dorosłych na hejt.
0: Ministerstwo Edukacji organizuje tę ogólnopolską akcję po raz drugi.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Dziś Światowy Dzień Jabłka. To bogate źródło m.in. witamin. Wspiera też serce, obniżając poziom złego cholesterolu. Dietetyk kliniczna Katarzyna Lisiecka podkreśla, że jabłka pomagają też przy odchudzaniu.
5: Ponieważ jedno jabłko ma około 80 kilokalorii, ma dużą zawartość wody i błonnika, co sprawia, że czujemy się bardziej syci.
0: Kupując jabłka, niekoniecznie musimy wybierać te najpiękniejsze. Często bowiem są pokryte woskiem i przygotowane do transportu. Przed zjedzeniem jabłka trzeba je dokładnie umyć. Do końca dnia w regionie dużo słońca i niemal bezchmurne niebo. Temperatura dziś do 22 stopni. W nocy również bez chmur, a na termometrach od 6 do 9 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Co na drogach? O tym Marcin Rudzki.
8: Zaczynamy od drogi krajowej 88. Przypomnijmy, węzeł Kleszczów w rejonie zjazdu na autostradę. Tam zapaliła się naczepa ciężarówki. Droga była zablokowana. Aktualnie w miejscu zdarzenia nadal możliwe utrudnienia. Zachowajmy ostrożność. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak spore utrudnienia w związku z robotami drogowymi na autostradzie A4 za Kleszczowem. Utrudnienia występują w obydwu kierunkach. I tak roboty drogowe mamy też na A1 w Dobieszowicach. Tu utrudnienia w obydwu kierunkach. Prace drogowe spowalniają też nas na S1 w południowej części województwa śląskiego. Mamy je na dwóch odcinkach pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz Rajczą i Zwardoniem. Na S1 drogowców spotykamy także w Bielsku Białej na pasach w kierunku Żywca jeszcze przed węzłem Lipniki. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 września. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Dron uderzył w budynek w centrum Kijowa. Udaremniony zamach w szkole. Planował go 13-latek. Premier Węgier bez immunitetu. Rosyjski dron uderzył w gmach Akademii Nauk Ukrainy w centrum Kijowa. Są zabici i ranni. Na nagraniach w internecie widać, jak poważnie uszkodzony budynek płonie, a ludzie ratując się przed ogniem wychodzą na parapety lub skaczą z okien. Według Kyiv Post zginęła co najmniej jedna osoba. Ukraińskie siły powietrzne wcześniej ogłosiły alarm dla miasta, ostrzegając przed dronami. 13-latek w rękach służb miał planować atak w szkole, do której chodzi. Policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim zatrzymali chłopaka. Przeczesali też jego mieszkanie.
11: W wyniku przeszukań w plecaku przygotowanym do szkoły zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu także tasak. W tej chwili trwają czynności z udziałem 13-latka w obecności jego rodzica.
10: Mówiła rzeczniczka policji w Bydgoszczy Monika Chlebicz. Informacje o nastolatku, który planuje zamach w szkole, funkcjonariusze dostali nocą z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji. Z przekazanych danych wynikało też, że wcześniej chłopak uśmiercił kilka kotów. 3,5 roku więzienia dla Białorusina, oskarżonego o przygotowywanie aktu dywersji na zlecenie obcego wywiadu. Chodzi o plan podpalenia magazynu w Chełmie. Wyrok wobec Witalija S. zapadł w sądzie w Lublinie. Białorusina zatrzymali w Warszawie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sierpniu ubiegłego roku. Od tamtego czasu był w areszcie. Wyrok jest nieprawomocny. Szansą na niższe ceny paliw są uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie, a także rozwiązania ustawowe, tak mówi prezes PKN Orlen Ireneusz Fąfara.
12: Poziom cen wynika z geopolityki głównie, tak? Geopolityki związanej z wojną na Ukrainie i z wojną w Zatoce Perskiej. Jeśli ta sytuacja się nie zmieni, to szanse na zmianę są niewielkie.
10: Rząd uzależnia kolejną odsłonę programu CPN od podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków. Prezydent Karol Nawrocki zarzuca Donaldowi Tuskowi, że z kierowców zrobił zakładników. Leki psychotropowe nielegalnie wywożone z Polski. Ich cena w innych krajach jest nawet pięciokrotnie wyższa. Przestępczy proceder ułatwiają tzw. receptomaty, czyli komercyjny zakup recept, mówi główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pierzak.
13: Podejmujemy szereg czynności dotyczących właśnie tych receptomatów tak zwanych, w którym właściwie teraz poprzez komercyjny, właściwie zakup recept wyprowadza się leki, leki opioidowe, leki, które też w gruncie rzeczy służą do najczęściej do odurzania, ponieważ na nich jest w tym momencie największy popyt, no i najwyższa marżowość, jeżeli chodzi o czarny rynek.
10: Najwięcej przypadków nielegalnego wywozu leków zarejestrowano między 2014 a 2018 rokiem. Z informacji inspektoratu wynika, że często były w to zaangażowane apteki lub zakłady opieki zdrowotnej. Węgierski parlament zawiesił immunitet premiera Petera Modiara. Deputowani głosowali w tej sprawie podczas nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu.
14: Sprawa dotyczy śledztwa w związku z incydentem z czerwca 2024 roku w jednym z budapeszteńskich klubów. Według prokuratury Modior miał zabrać telefon mężczyźnie, który nagrywał go podczas sprzeczki, a następnie wrzucić urządzenie do Dunaju. Telefon został później odnaleziony. Kiedy doszło do incydentu, Modior był eurodeputowanym. Parlament Europejski wcześniej nie zgodził się na uchylenie jego immunitetu. Po zakończeniu jego mandatu śledztwo zostało wznowione, a po objęciu przez Modiora mandatu węgierskiego posła, prokuratura ponownie wystąpiła o zawieszenie jego immunitetu. Sam premier od początku obecnej procedury domagał się uchylenia mu immunitetu, deklarując, że chce odpowiadać za swoje czyny. Parlament zawiesił też immunitety dwóm posłom Fideszu w związku ze sprawą o defraudację i korupcję na skalę kilku milionów euro. Fidesz byłego premiera Viktora Orbana nie wziął udziału w głosowaniach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
10: Burszt

0: Ten Unity testowany na Bałtyku. Punktualnie o 5:30 nowy prom opuścił gdańską stocznię remontową i wypłynął w morze. Przez tydzień będziemy sprawdzać poprawne działanie systemów napędowych, nawigacyjnych i łączności, informuje prezes Unity Line Paweł Pluto-Prądzyński.
1: Stocznia sobie testuje, kalibruje wszystkie ustawienia, które zostały zastosowane. Po tym pierwszym tygodniu prób statek wróci na chwilę do stoczni, tam się zabunkruje i razem już z klasyfikatorem popłyną w takie faktyczne próby morskie, które potrwają kolejny tydzień.
0: Prom ma zacząć pracę w połowie listopada. Połączy szwedzkie Istat i polskie Świnoujście. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pogodnie, jedynie na północy więcej chmur. Na termometrach od 17 stopni na Mazurach do 20 w centrum, 22 w Wielkopolsce do 23 na Dolnym Śląsku.
3: Sponsorem programu był...
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 15. Bohaterowie stanu wojennego odznaczeni w Katowicach. Blisko 40 z nich otrzymało medale za opór wobec ówczesnej władzy. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego planował atak na szkołę. Policjanci znaleźli u niego tasak i bagnet. Muzyka, gimnastyka i dobra zabawa czekały na seniorów w Katowicach. Na rynku zorganizowano wydarzenie specjalnie dla nich.
1: Piękna pogoda, siedzieć w domu nie ma sensu.
2: Wnuczki odprowadziłem i teraz mogę chwilę czasu mieć, bo dla siebie.
3: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ryzykowali życiem, żeby uwolnić Polaków spod rządów komunistów. Blisko 40 bohaterów stanu wojennego otrzymało w Katowicach medale i podziękowania za opór wobec ówczesnej władzy. Tadeusz Piecyk miał wtedy 23 lata. Został postrzelony przed kopalnią Wujek.
4: Jak dostałem, jakby kula przeszła przez ciało, to padłem na kolana, rękami się oparłem o śnieg. Przez dłuższy czas człowiek nie mógł słowa powiedzieć. Tylko usłyszałem, że chyba dostał, zabieramy.
5: Po nocach się człowiek budzi, myśli to o tym cały czas. Ten widok tych upadających górników, co dostali kulką. Krzysiek Giza, mój kolega najbliższy, zginął na miejscu. Dostał szyję w tętnicę prosto. Wszyscy byliśmy tak zmobilizowani, że jeden za drugiego oddałby życie.
0: Medale przyznało Stowarzyszenie Porozumienie Katowickie 1980. Łącznie odznaczono dziś 50 osób i instytucji. 13-latek planował atak na szkołę. Policjanci zatrzymali chłopca w powiecie wąbrzeskim, w Kujawsko-Pomorskim. Informacje w tej sprawie przekazała lokalnym funkcjonariuszom Komenda Główna Policji, mówi młodsza inspektor Monika Chlebicz.
6: Przekazano także, że 13-latek wcześniej mógł uśmiercić kilka kotów. Dziś o 6 rano policjanci weszli do domu 13-latka. Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
0: Obecnie 13-latek jest przesłuchiwany. Sezon grypowy powoli się zaczyna. Eksperci przypominają, że skuteczną profilaktyką są między innymi szczepienia. I właśnie rola szczepień była jednym z tematów konferencji organizowanej w Częstochowskim Urzędzie Miasta. Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej Karolina Wotlińska-Pełka zauważa, że nie trzeba już iść do przychodni, aby się zaszczepić.
7: W Polsce wachlarz szczepień, które są możliwe do wykonania w aptece, jest możliwie najszerszy w Europie. 26 różnych możliwych szczepień, z czego 18 jest refundowanych. Farmaceuta może zarówno kwalifikować do szczepienia, wystawić receptę, wykonać taką usługę. W Częstochowie mamy 35 placówek, które zapewniają taką możliwość.
0: Listę aptek oferujących szczepienie można znaleźć na stronie internetowej pacjent.gov.pl.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Gimnastyka, muzyczne występy, a przede wszystkim dobra zabawa. Seniorzy w Katowicach mieli dziś swoje święto. Na rynku mogli poznać miejską ofertę aktywności, kultury i sportu przeznaczoną specjalnie dla nich. Z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka.
1: Piękna pogoda, siedzieć w domu nie ma sensu.
2: Wnuczki odprowadziłem i teraz mogę chwilę czasu mieć, bo dla siebie.
8: A jak wam seniorom się żyje w Katowicach?
9: Wszędzie się dobrze żyje, jak są ludzie dobrzy, jak się ludzie szanują, chcą się spotkać, to się wszędzie dobrze żyje. Ja mam wokół siebie dobrych ludzi. Tu jest jedna koleżanka, mam więcej koleżanek, które poznałam właśnie w klubie, gdzie się spotykamy. W domu to by człowiek tylko myślał o chorobach, tak to przynajmniej w towarzystwie jest weselej.
0: Katowicki Dzień Seniora zorganizowano po raz 11. Z kolei na środę w Parku Kościuszki zaplanowano piknik z Katowicką Radą Seniorów. Do końca dnia słonecznie w regionie, a w wielu miejscach bezchmurnie. Noc również czeka nas pogodna z temperaturą minimalną od 6 do 9 stopni.
10: Tu Radio Dźwięk.
11: Informacje dla kierowców. Radio Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Katowic. Autostrada A4, węzeł Murckowska, zjazd na drogę krajową 86 w kierunku Tychów. Tam kolizja z udziałem dwóch pojazdów. Droga korkuje się. Kolizja także w Bojszowach na ulicy Turystycznej. Kierowcy zgłaszają utrudnienia w obydwu kierunkach po tym zdarzeniu. Mamy też kolizję na drogowej trasie średnicowej w Świętochłowicach na wysokości Skałki, pasy w stronę Gliwic i tutaj także mamy już korek. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych i nadal spore utrudnienia w związku z robotami drogowymi na autostradzie A4 za Kleszczewem. Tam utrudnienia występują w obydwu kierunkach. Roboty drogowe mamy też na A1 do Bieszowice. Prace drogowe spowalniają ruch też na S1 w południowej części województwa śląskiego. Tutaj mamy je na dwóch odcinkach pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz Serajczą i Zwardoniem. 69

0: 91-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Elblągu trwają oględziny miejsca, w którym znaleziono pojemniki z łatwopalną cieczą. Odkryto je w pobliżu przyłącza gazowego. Rosyjski dron uderzył w jedną z filii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Są doniesienia o co najmniej jednej osobie zabitej. Negocjatorzy z Kataru porozmawiają na osobności z delegacjami USA i Iranu. Na stole wciąż jest oferta Teheranu. W pojemnikach odkrytych w Elblągu znajdowała się łatwopalna substancja, poinformował nas Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Pojemniki zostały znalezione w pobliżu przyłącza gazowego firmy zajmującej się instalacjami elektrycznymi. Teraz trwają oględziny.
4: Wiemy już, że w butelkach, które zostały zabezpieczone tutaj przy ulicy Rybnej w Elblągu, znajdowała się łatwopalna substancja. Trwają na miejscu jeszcze oględziny tego miejsca, a także pozostałych rzeczy, które zostały zneutralizowane przez policyjnych pirotechników.
3: W butelkach poza cieczą znajdowały się baterie i wystające z nich kable. Co najmniej jedna osoba zginęła w rosyjskim ataku na Ukraińską Akademię Nauk w Kijowie. W budynek uderzył dron. Najnowsze doniesienia z Ukrainy ma Paweł Buszko.
5: Do ataku rosyjskiego drona doszło w historycznym centrum Kijowa. Odrzutowy bezzałogowiec uderzył w zabytkową kamienicę, jedną z filii Ukraińskiej Akademii Nauk. Zniszczone zostały górne kondygnacje budynku, wybuchł też pożar. Zginęła kobieta, kilka osób odniosło rany, ofiar może być więcej. Na miejsce zdarzenia przyjechał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.
6: Terror podążujcie!
5: Terror trwa, Rosjanie atakują zwykłych mieszkańców Kijowa. Nie oszczędzają budynków mieszkalnych ani zabytków. Celem ataków jest każdy Ukrainiec. Rosyjskie drony w Kijowie dziś także uderzyły m.in. w stację benzynową, kawiarnię i budynek mieszkalny. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszane są niemal bez przerwy. Rosjanie do ataków używają trudnych do strącenia dronów odrzutowych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: 13-latek miał planować zamach w szkole w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskiem. Na jego ślad natrafiło Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej. Informacje przekazano do miejscowych funkcjonariuszy.
7: Przekazano także, że 13-latek wcześniej mógł uśmiercić kilka kotów. Dziś o 6 rano policjanci weszli do domu 13-latka. Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
3: Mówiła rzeczniczka kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego policji Monika Chlebicz. Jak podano, teraz trwają czynności z udziałem 13-latka w obecności jego rodzica. Dzisiaj lub jutro odbędą się indywidualne rozmowy mediatorów ze stroną amerykańską i irańską, przekazała agencji Reutera osoba poinformowana o przebiegu negocjacji. Według źródła rozmowy mają koncentrować się na zmodyfikowanej wersji propozycji, którą Iran przedstawił na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wczoraj Teheran podał, że czeka na oficjalną odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie propozycji ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Wcześniej prezydent USA Donald Trump publicznie odrzucił ofertę, uznając ją za, tu cytat, nie do przyjęcia. Zakładała ona m.in. otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów. Cieśnina Ormus jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu. Afrykańskie powietrze przyniosło do Polski ciepłą i słoneczną aurę. Złota Polska jesień utrzyma się w wielu regionach kraju do końca tygodnia.
8: Przez cały tydzień w ciągu dnia temperatury mogą przekraczać 20 stopni i nie będzie padało, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
9: Powiało afrykańskie powietrze i z tego co widać zrobi, mówiąc kolokwialnie, pogodę w całej zachodniej Europie.
8: Słoneczna aura sprzyja rolnikom, którzy zbierają z pól buraki i ziemniaki, podkreśla profesor Zuzanna Sawińska z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: To jest też dobra jakby pogoda do tego, żeby były zasiewy, tak? Ponieważ no też nie siejemy w wilgotną, nie siejemy w mokrą glebę, no ponieważ to też nie będzie sprzyjało wschodom.
8: W nocy temperatura będzie znacząco spadać. Synoptycy ostrzegają, że w wielu regionach kraju nad ranem mogą pojawiać się mgły. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Klimat. W niemal całej Polsce jest bardzo dobra lub dobra jakość powietrza, jedynie w Pile bardzo zła. Ponad 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Przez cały dzień można normalnie korzystać z energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Do końca dnia

0: Wieczorem i w nocy pogodnie. Miejscami na północy może się chmurzyć, ale nie będzie padać. W nocy na wschodzie i południu mglisto, w Sudetach porywisty wiatr. Teraz na termometrach od 18 do 23 stopni. Nad ranem od 4 na Podhalu do 8 w centrum i 12 nad morzem.
1: Sponsorem programu był...
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.